0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, dzisiaj w programie jakie samochody najczęściej wybierają nasze mamy? Już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce i czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony? Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: W czasie poniedziałkowego Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej minister finansów został zapytany o kolejne przedłużenie programu CPN. Odpowiedział, że sytuacja na światowych rynkach jest stale analizowana i zauważalny jest spadek ceny ropy Brent. Mimo wszystko jednak stwierdził, że przedłużenie obowiązywania programu prawdopodobnie będzie potrzebne. Tak jak poprzednio, miałoby to być przedłużenie na kolejne 2 tygodnie. Przypomnę, program CPN został celowo zaprojektowany tak, by dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1 600 000 000 zł miesięcznie. To niebagatelna kwota. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, będzie ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych, wyjaśnił minister Domański. Teraz już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce.
0: Aktualności.
1: Z najnowszego licznika elektromobilności wynika, że na koniec kwietnia w naszym kraju zarejestrowanych było łącznie blisko 148 tysięcy osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych, czyli tak zwanych BEV. Od początku roku przybyło 15 400 aut z takim napędem. Łącznie na naszych drogach porusza się 273 tysiące aut osobowych z napędem elektrycznym, z czego hybrydy to niemal 138 tysięcy pojazdów. I na koniec, jakie samochody najczęściej wybierają mamy?
0: Autoradio.
1: Zacznę od tego, że średni wiek kobiet w Polsce decydujących się na macierzyństwo wynosi obecnie 28,4 roku i zbliża się do średniej europejskiej. Równolegle rośnie liczba kobiet kupujących samochody, co z punktu widzenia naszego programu jest bardzo ważne. Z okazji Dnia Matki eksperci przeanalizowali motoryzacyjne wybory naszych mam. Z danych wynika, że kobiety coraz chętniej kupują auta, szczególnie te większe, bezpieczniejsze, wygodniejsze dla rodzin. W ciągu 5 lat sprzedaż aut kobietom niemal się podwoiła. Najpopularniejsze typy nadwozia kobiet w wieku od 26 do 36 lat, czyli grupy wiekowej, w której najczęściej rodzą się dzieci, to hatchbacki 33%, kombi 24,5%, SUVy 20 prawie 2%. Najchętniej wybierane modele to Opel Astra 6,2% udziału w sprzedaży, Skoda Octavia 2,8% i Volkswagen Passat 2,5%.
0: Ciekawostki.
1: Kobiety najczęściej decydują się na auta silnikami benzynowymi, wybiera je niemal 56% klientek. Samochody z innymi napędami nadal nie są szczególnie popularne w tej grupie. Im starsza mama, tym większe auto. Młodsze mamy około 25 roku życia najczęściej wybierają niewielkie hatchbacki. Kobiety po 30 preferują kombi, natomiast mamy po 40 najczęściej decydują się na SUVy. Dla mam liczy się wygoda podróżowania z dziećmi, dlatego kluczowe są funkcje wspomagające kierowcę. 62% kobiet wybiera auta z tempomat, 43% nie wyobraża sobie jazdy bez czujników parkowania i 1/3 mam decyduje się na automatyczną skrzynię biegów. To wszystkiego dobrego i wciąż dla każdej mamy mnóstwo życzeń. Mamy, pozdrowienia szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: W Świdnicy za około 3 lata będzie nowy basen.
4: Nawet uwzględniliśmy marzenia naszych morsów, czyli przygotowaliśmy nieckę z zewnętrznymi saunami.
3: Po raz trzeci osoby po amputacjach zdobędą szczyt Śnieżki.
5: To wspólne wydarzenie polsko-czeskie. Po stronie sąsiadów patronat nad akcją sprawuje Fundacja Klapeto.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek sprawa odbudowy kładki nad Bobrem w Lwówku Śląskim. Przypomnijmy, przeprawa między ulicami Działkową a Wzwolenia została uszkodzona przez powódź, jaka nawiedziła region we wrześniu 2024 roku. Wstępnie zakładano, że kładka będzie gotowa w czerwcu, ale z powodu przechylenia się jednego z filarów sytuacja się skomplikowała, wyjaśnia burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kowiałka.
7: Pani projektant musiała zmienić ten projekt z racji tego, że jeden filar się przechylił, więc mieliśmy do wyboru albo za kilkadziesiąt tysięcy złotych zrobić nowy projekt, albo za kilkaset, około 700-800 tysięcy złotych odbudowywać cały filar. Więc zdecydowaliśmy się na tę tańszą opcję, czyli robimy nowy projekt, złożymy go w starostwie oraz w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie postaramy się o kolejne dofinansowanie na dokończenie tej kładki. To się może znacząco przedłużyć, bo to wszystko zależy od tego, czy otrzymamy od takiej powiatowej komisji zgodę na zrobienie tego mostu na zgłoszenie, czy na pełen projekt budowy. Jeśli to będzie projekt budowy, tam jest wymagane na przykład pozwolenie prawne, które może potrwać pół roku nawet, więc wtedy znacząco przedłuży się budowa tej kładki. Wojsko jest w gotowości. My również czekamy tylko na ten właśnie ostateczny projekt, który przekażemy do starostwa powiatowego i będziemy czekać na decyzję. Mamy nadzieję pozytywną dla nas, że będziemy mogli to zrobić na zgłoszenie. No i wtedy myślę, że w ciągu 2 miesięcy rozpocznie się budowa. A jeśli to będzie pełen projekt budowy, no to wtedy może to się przedłużyć nawet do pół roku. W takim najgorszym scenariuszu jest to możliwe, ale oczywiście robimy wszystko, żeby zakończyć to jeszcze w tym roku. Cały czas mówiliśmy o tym, że mamy nadzieję, że na wakacje ta kładka będzie otwarta, co jest to możliwe, ale mało realne. I oczywiście o to się staramy. Bardzo na tym zależy, dlatego wprowadziliśmy bezpłatny transport dla naszych mieszkańców właśnie na Działki.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: 3 lata może potrwać budowa nowego kompleksu basenowego w Świdnicy. Nowy park wodny ma powstać na Zarzeczu na północnych rogatkach Świdnicy i ma być pełen atrakcji.
8: Ten 3-letni termin realizacji wskazuje prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Nowy park wodny jest projektowany zgodnie z życzeniami mieszkańców. W tym i w zeszłym roku przeprowadzono w Świdnicy konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat przyszłego kształtu tego obiektu. A ten zapowiada się naprawdę imponująco.
4: Znalazła się duża niecka 25 do pływania, 12,5 metrów do nauki pływania, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, jacuzzi,

0: Niestety tereny Osiru pomału się kończą. Zostało nam piękne miejsce, ale właśnie pod tę halę widowiskowo-sportową. Dobry dojazd na Zawiszów, dobrze skomunikowane nie tylko z miastem, ale innymi miejscowościami naszego powiatu.
1: Dziś miasto ma już program funkcjonalno-użytkowy parku wodnego. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg na budowę w formule zaprojektuj i zbuduj. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Już po raz trzeci ponad 30 osób po amputacjach zdobędzie szczyt Śnieżki. Nie jest to zwykła wyprawa w karkonosze osób z niepełnosprawnościami, bo to jednocześnie akcja charytatywna na rzecz chorego chłopca.
3: 30 maja tego roku ponad 30 osób po amputacjach weźmie udział w szczytnej wyprawie i zmierzy się z jednym z najtrudniejszych wyzwań w swoim życiu – wejściem na Śnieżkę. W tej wyjątkowej akcji pacjenci Otto Bock Polska pokazują, że współczesna technologia protetyczna potrafi czynić cuda, a ludzka determinacja jeszcze więcej. To wspólne wydarzenie polsko-czeskie. Po stronie sąsiadów patronat nad akcją sprawuje Fundacja Klapeto. Uczestnicy wyzwania wejdą na szczyt liczący 1603 metry nad poziomem morza. W tym roku środki uzbierane przy tej okazji trafią do czeskiego chłopca, który urodził się z wadą kończyny dolnej, a teraz potrzebuje protezy, by móc normalnie żyć i bawić się jak inne dzieci. Chłopiec czeka na specjalistyczną protezę sportową. Część uczestników pokona górski szlak na elektronicznych, inteligentnych protezach kolan, które reagują na zmienne warunki terenowe. Polacy wystartują z Karpacza, a Czesi z Pecu pod Śnieżką i spotkają się razem na szczycie. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie tej akcji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
5: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, Fręch i Linet. Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
6: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
5: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
7: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
5: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
8: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem

0: ci bye bye. To wcale nie jest piosenka kierowców, którzy sobie pozdrawiają się przez CB. To po prostu piosenka Nity Szerokości, o życiu taka piosenka. A życie jest ciężkie i mówi, że na kwadrans po godzinie 6 to trzeba być żywym, uśmiechniętym i już dawno być na nogach. Właśnie.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
0: My na nogach jesteśmy dla was od dłuższego czasu. Sprawdzamy, co tam w kalendarzu jest zapisane, a jest środa 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego jest w Polsce, a także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Imieniny zaś mają Fryderyk, Lucjan i Magdalena. Dziewczęta i chłopcy, wszystkiego najlepszego życzę wam, Muzyczne Radio. Słońce wstaje coraz wcześniej, o 4.53 dziś to miało miejsce, zajdzie o 20.56, a dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 9 minut. Będzie trwał 16 godzin i 3 minuty. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia ze świata muzyki, do tego dnia 73 lata temu urodził się Krzysztof Olesiński w latach 1979-80, a następnie 1992-2003 basista w formacji Manam. Zmarł 18 czerwca roku 2023, miał wtedy 70 lat. Siouxsie Sioux, w zasadzie Susan Janet Ballion, wokalistka zespołu Siouxsie and the Banshees, jest dzisiejszą jubilatką. Ona świętuje 69. rocznicę urodzin. W roku 1958 urodził się Neil Finn, wokalista i lider zespołu Crowded House, a w roku 1961 urodził się David Connell, basista formacji The Connells. W roku 1971 urodziła się Lisa Lopez, raperka i autorka tekstów, członkini grupy TLC. Odeszła młodo, mając lat 30, w roku 2002. W roku 1974 urodziła się Sky Edwards, wokalistka i autorka tekstów w formacji Morcheeba. W roku 1975 urodził się Andre 3000, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny oraz aktor, znany przede wszystkim jako członek formacji Outkast. W zasadzie to duetu Outkast. W roku 1990 urodził się Jay Watson, wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista, członek formacji Tame Impala. A w roku 2002, i to jest niewiarygodne, bo to miało miejsce 24 lata temu, ukazał się 5. studyjny album formacji Mysłowic o tytule Korowa Milky Bar. Greg Allman odszedł 9 lat temu, to założyciel, gitarzysta, wokalista i klawiszowiec w formacji The Allman Brothers Band. Urodził się 8 grudnia roku 1947, zmarł mając lat 69.
1: Kalendarium regionu.
0: W kalendarzu jest 27 maja, a pod tą datą historia odnotowuje fakty następujące. W roku 1819 urodził się Samson Wohler,

0: Przedsiębiorca, właściciel zakładów materiałów wełnianych w Leśnej i Bolesławcu. Filantrop wspierający sieroty i wyposażenie kościołów. W roku 1946 w Jaworze został zastrzelony starosta powiatowy Bystry-Bykowski. Sprawców nieznaleziono, nieznane są też motywy tego zamachu. A w roku 1993 w Złotoryi odbyły się pierwsze międzynarodowe mistrzostwa Polski w płukaniu złota.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Artur Dudas pisze, proszę bardzo, chciałbym najbardziej usłyszeć o poranku piosenkę pana Koracza o zdrowiu, bym chciał najbardziej usłyszeć, a tak się złożyło, że pan Koracz jest u nas dzisiaj w studiu. Wróć piosenkę YouTube Beautiful Day, bo słońko grzeje, bym chciał najbardziej usłyszeć, i tak się złożyło, że piosenka Beautiful Day była przypadkiem zaprogramowana i mogliście ją usłyszeć. Niechże ten dzień zatem będzie piękny, chociaż będzie chłodniejszy od wczorajszego, ale prawdopodobnie równie słoneczny. Teraz 25 minut po godzinie 6.
1: Tak gra muzyczne radio o poranku.
0: Meldują się u nas Demono z dyskretną przypominajką, żeby usiąść sobie, póki na to czas. A zanim się wyjdzie z domu, to też trzeba sobie usiąść. Taki zwyczaj.

0: Enter i Mood. Jakże ładna piosenka, o 6.31 się zakończyła. A teraz to sprawdzamy, jaka pogoda nas czeka od 10 do 20 stopni. Ciekawy rozrzut mamy właśnie o tej godzinie. Później w ciągu dnia od 22 do 24. Słońce na niebie, odrobina chmur, jeżeli już, ale bez opadów ten dzień się obędzie. Do tego wszystkiego wiatr umiarkowany, czasem porywisty z kierunków północnych.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy biometr. Biometr jest teraz korzystny, później będzie obojętny. Ciśnienie wydaje się być optymalne. To 1017-1018 hektopaskali. Na takim poziomie pozostanie, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
2: Umowa na wykonanie remontu 12 km linii kolejowej z Kamiennej Góry do Gorzelca.
3: Przyspieszamy. Mamy ambitny plan w najbliższych trzech latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych.
2: I uroczysta sesja z okazji 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich.
4: Przyjechali tutaj Grecy, przyjechali mieszkańcy Warszawy zrujnowanej.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała oficjalną umowę na wykonanie remontu 12 km linii kolejowej z Kamiennej Góry do Ogorzelca. Docelowo wyremontowany zostanie etapami cały odcinek aż do Kowar razem z tunelem pod Przełęczą Kowarską. Dzięki temu Kamienna Góra zyska bezpośrednie połączenie z Jelenią Górą.
3: Historyczny moment, przyspieszamy.
2: Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancerz.
3: Ostatnio na sesji sejmiku, sesji absolutoryjnej, dużo pytań, zastrzeżeń opozycji do realizowanych przez nas programów do południa Dolnego Śląska, która akurat jest mi najbliższe mojemu sercu. Wiem, jak jest to złożony temat, jeżeli chodzi o rozwój, zapóźnienia, ale też przywracanie czy doganianie przez południe Dolnego Śląska pozostałej części województwa. I tak się akurat składa, i to też mówiłem na sesji sejmiku absolutoryjnej, że najbliższe rewitalizacje linii kolejowych, czyli około 200 km, to właśnie będzie południe Dolnego Śląska. I tak samo dzisiaj, gdy umowa, która została podpisana, przyspieszamy. Mamy ambitny plan w najbliższych trzech latach odbudować 220 km nowych połączeń, nowych linii kolejowych, wykorzystując środki europejskie, ale też środki z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Wiedzieliśmy, że Dolny Śląsk nie będzie się rozwijał, jeżeli nie wrócimy do transportu kolejowego.
2: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
5: Tym bardziej, że bardzo zależało nam kilka rzeczy. Włączenie transportowe, aktywizacja całego terenu południe Dolnego Śląska. Tam nie ma ciężkiego przemysłu, natomiast niezwykle atrakcyjny, jeżeli chodzi o turystykę. Więc otworzyliśmy te tereny dla turystów. Z drugiej strony bardzo nam zależało, żeby ten kapitał ludzki pozostał tu w terenie, w dobrze pojętym słowa znaczeniu prowincji.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz Wałbrzych, gdzie w Zamku Książ odbyła się wyjątkowa sesja Rady Miasta poświęcona 600. rocznicy przyznania Wałbrzychowi praw miejskich. Obradom przysłuchiwał się Jacek Zych.
6: To sesja, na którą zaproszono nie tylko byłych włodarzy miasta i szefów instytucji miejskich, ale też parlamentarzystów i samorządowców z całego regionu i miast partnerskich Wałbrzycha. W przemówieniu inaugurującym obrady sesji prezydent Wałbrzycha skupił się przede wszystkim na najnowszej, powojennej historii miasta, wspominając repatriantów, jacy po 1945 roku przyjechali tu nie tylko z kresów II Rzeczpospolitej, ale i wielu krajów całej Europy.
4: Przyjechali tutaj z taką nadzieją, z wizją lepszej Polski, nadzieją lepszego życia. Przyjechali tutaj z kresowej Polski, bardzo często wbrew własnej woli. Przyjechali ci z Belgii, z Francji, którzy widzieli tutaj szansę realizowania swoich planów życiowych, a czasami też poglądów na świat. Przyjechali tutaj Grecy, przyjechali mieszkańcy Warszawy zrujnowanej z całej Europy.
6: To właśnie prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. W przemówieniu prezydenta nie zabrakło też wspomnienia najbardziej tragicznego dla historii miasta okresu połowy lat 90. XX wieku, kiedy miasto stanęło po likwidacji Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego na skraju upadku.
4: To wtedy okazało się, że ten charakter, ta wielokulturowość, ta mieszanka, ten tygiel zdał egzamin. Okazało się, że to, że przy tym nieszczęściu, które przecież nie było spowodowane przez nas, przez Wałbrzych, raczej było wyrazem pewnej kolejności dziejów historycznych, nie byłoby tego, że się z tego okresu wszyscy, a przede wszystkim nasze miasto, Wałbrzyszanie, wydostaliśmy.
6: Jak powiedział na zakończenie prezydent Szołemej, Wałbrzych od tego czasu przeszedł prawdziwą transformację. Dziś to zielone, bezpieczne miasto, które w niczym nie przypomina już tego z połowy lat 90. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi Poland, my name is Denzel and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Od razu się człowiekowi na myśl nasuwa Jelagio Górzanin, czyli Mariolka z kabaretu Para Nienormalni. Tak, zdecydowanie tak. Kiedy słyszysz Denzela i Pump It Up, to od razu widzisz tego gościa w charakterystycznym swetrze i w charakterystycznej blond peruce, czyli Igora Kwiatkowskiego. Pozdrawiamy i ściskamy Igora, pozdrawiamy i ściskamy wszystkie Mariolki, no i Denzela również ściskamy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I wszystkim mówimy, że jest 20 minut przed siódmą.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: Dzień dobry wszystkim.

Bardzo wam tego życzymy, żeby ktoś wam dzisiaj przyszedł i powiedział niekoniecznie do ucha: dobrze, że jesteś razem, możemy więcej. To Sakiel, to piosenka o tytule Dobrze, że jesteś, a u nas Ray teraz i Call on Me poleca się do słuchania.

0: Phil Collins, Dancing to the Light, a na zegarze, tańczymy też sobie w słońcu, a na zegarze jest ile? 10 przed siódmą, a jak jest 10 przed siódmą, to jest właściwa pora na...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdzamy, co tam nas czeka, zaczynając jak zwykle od baranów. Otóż barany drogie ostatnio były chronione przez korzystny układ planet. Dziś ten trend może się niestety odwrócić. Byki, by się odstresować, postanowią więcej czasu spędzić aktywnie. Uda się, ale po południu. Bliźnięta, powiodą się ważne ustalenia. Dzięki temu środa będzie pomyślnym dniem. Raki będą bardziej zapobiegliwe i mniej beztrosko zaczną patrzeć w najbliższą przyszłość. Lwy zdołają nad wszystkim zapanować, dadzą się poznać jako osoby obrotne i przebojowe. Panny poczują moc energii, dotrą dobre wiadomości, zmieni się też nastawienie partnerki lub partnera. Wagi wciąż nie będą mogły oderwać się od obowiązków, nadgorliwość nie będzie mile widziana. Skorpiony będą zbyt gorliwe, za wszelką cenę będą starały się stanąć na wysokości zadania. Strzelce, nie tylko dziś przyda się odpoczynek, chwila wytchnienia będzie niemal bezcenna. Koziorożce czeka próba sił i możliwości, dlatego lepiej trzymać się z daleka od intryg. Wodniki muszą wykazać się dużą ostrożnością i dyplomacją i nie być zbyt pewnym siebie. Ryby zechcą pomóc innym, nie mogą tego robić, zapominając o sobie i swoich potrzebach. A dzisiaj środa, 27 maja, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych jest Dzień Samorządu Terytorialnego, a także Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Fryderyk ma imieniny, to człowiek ambitny i niezależny, lubiący podróże. Lucjan też świętuje, ambitny i wrażliwy i pogodny, to człowiek pojednawczy, a Magdalena, która też ma imieniny dziś, jest wnikliwa, czasem apodyktyczna. Osoby urodzone 27 maja są ambitne i zdolne, potrafią się skoncentrować i są bardzo pracowite. Bywają jednak nadmiernie krytyczne i często nie wierzą we własne siły. Posiadają jednak tendencję do pracowania ponad te siły. Szczęśliwa dla nich cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający im znak zodiaku to panna.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Nie wiemy, co znaczy to Tisento, ale to Tisento brzmi od razu jakoś tak bardziej optymistycznie, a optymizmu to nam trzeba o poranku, bo człowiek wiadomo zaspany i raczej nastawiony niezbyt przychylnie do życia.
1: Muzyczne Radio o poranku.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: Sprawdzamy godzinę i wychodzi nam, że jest 6:56, za 4 minuty minie 7. Dobra wiadomość jest dla tych, którzy podróżują S5 na kilometrze 126. Wczoraj ciężarówka cysterna wjechała do rowu na czas pracy służb. Jezdnia w kierunku była Poznania była zablokowana, a objazd był wyznaczony przez Krościnę i teraz dostaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że to utrudnienie o 6:37 zostało usunięte.
3: Cześć, to Wojtek Uszczykiewicz, zespół wideo. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: informacja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
3: Będą ważne zmiany dla pacjentów onkologicznych. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, na kwarantannie, a potem tegoroczne rozliczenia z fiskusem okiem Ministerstwa Finansów. Miriam Lipińska. Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
4: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
3: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
3: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko groźnego hantawirusa, jest na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Jak przekazał Główny Inspektorat Sanitarny, mężczyzna jest zdrowy, nie ma żadnych objawów, a kolejny test dał wynik negatywny. Na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku, z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby, a u 12 wykryto zakażenie. Po poniedziałkowej tragedii na torach w Garbatce pod Rogoźnem w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
6: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
3: W poniedziałkowym zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczną akcję składania PIT-ów. Poprzez system Twój e-PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji. Większość podatników potrzebowała mniej niż 5 minut, żeby rozliczyć PIT online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
7: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
3: Najstarsza osoba, która rozliczyła się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
8: Pora na sport. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Mowa o wielkoszlemowym Roland Garros, gdzie do drugiej rundy awansowała światowa jedynka Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Odpadł nasz reprezentant Kamil Majszak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
9: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie. Natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
8: A z męskim turniejem oprócz Majchrzanka pożegnał się też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Dziś na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalena Frech. Turniej pokazuje Eurosport. Znamy piłkarzy, jacy wystąpią w meczach towarzyskich piłkarskiej reprezentacji Polski w nadchodzących spotkaniach z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, że z kadry nie rezygnuje Robert Lewandowski, ale trwa poszukiwanie jego następców. W reprezentacji zobaczymy drugiego strzelca Ekstraklasy, Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga. Będą też nowi obrońcy Kacper Potulski z Mainz oraz Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, a także Oskar Wójcik z Krakowi. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Wisma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo zwiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził o ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie. Broniący tytułu Amerykanie oraz Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów odbywających się w Zurychu i Fryburgu Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Zespół USA w 1/4 finału spotka się z Kanadą i będzie to rewanż za finał tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. W najlepszej ósemce są także Szwajcaria, Finlandia, Łotwa, Norwegia i Czechy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: No proszę bardzo, znowu Google wie najlepiej, czego człowiek potrzebuje, skoro rano wstaje i coś o kawie mówi, to podsyła same reklamy od poranka ekspresów ciśnieniowych z napisem takim: Radosław, to może ci się przydać. Oczywiście, każdemu się może przydać. Mimo że biometr jest korzystny i ciśnienie wydaje się być idealne, to kawa o poranku jest jednym z najlepszych przyjaciół człowieka. Ewentualnie herbata, byleby bez mleka, bo kto by bawarkę pił? Bawarka to wiadomo, trochę niemczyzną od razu zalatuje, a przecież my Polacy, Słowianie, niemczyzny nie lubimy. Nawet o tak wczesnej porze. A zupełnie poważnie, to jest 8,5 minuty po siódmej, to jest środa, to jest 27 maja, a Beatlesi wrócili.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: The Beatles are back, Love Me Do, to za nami, przed nami Lady Gaga, ale to dopiero za sekundę. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
4: Cześć! Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
7: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
1: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: kochamy muzykę.
1: Tak, gramy, bo kochamy muzykę, kochamy Lady Gagę. Też obiecaliśmy, że będzie. I proszę bardzo, Shape of a Woman, prosto z hit.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w programie jakie samochody najczęściej wybierają nasze mamy? Już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce i czy program ceny paliw niżej zostanie przedłużony? Arek Włodarski, ruszamy.
2: Autoradio.
1: W czasie poniedziałkowego Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej minister finansów został zapytany o kolejne przedłużenie programu CPN. Odpowiedział, że sytuacja na światowych rynkach jest stale analizowana i zauważalny jest spadek ceny ropy Brent. Mimo wszystko jednak stwierdził, że przedłużenie obowiązywania programu prawdopodobnie będzie potrzebne. Tak jak poprzednio, miałoby to być przedłużenie na kolejne 2 tygodnie. Przypomnę, program CPN został celowo zaprojektowany tak, by dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1 600 000 000 złotych miesięcznie. To niebagatelna kwota. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, będzie ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych, wyjaśnił minister Domański. Teraz już ponad 147 tysięcy aut elektrycznych w Polsce.
2: Aktualności.
1: Z najnowszego licznika elektromobilności wynika, że na koniec kwietnia w naszym kraju zarejestrowanych było łącznie blisko 148 tysięcy osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych, czyli tak zwanych BEV. Od początku roku przybyło 15 400 aut z takim napędem. Łącznie na naszych drogach porusza się 273 tysiące aut osobowych z napędem elektrycznym, z czego hybrydy to niemal 138 tysięcy pojazdów. I na koniec, jakie samochody najczęściej wybierają mamy?
2: Autora.
1: Zacznę od tego, że średni wiek kobiet w Polsce decydujących się na macierzyństwo wynosi obecnie 28,4 roku i zbliża się do średniej europejskiej. Równolegle rośnie liczba kobiet kupujących samochody, co z punktu widzenia naszego programu jest bardzo ważne. Z okazji Dnia Matki eksperci przeanalizowali motoryzacyjne wybory naszych mam. Z danych wynika, że kobiety coraz chętniej kupują auta, szczególnie te większe, bezpieczniejsze, wygodniejsze dla rodzin. W ciągu 5 lat sprzedaż aut kobietom niemal się podwoiła. Najpopularniejsze typy nadwozia kobiet w wieku od 26 do 36 lat, czyli grupy

0: wiekowej, w której najczęściej rodzą się dzieci, to hatchbacki 33%, kombi 24,5%, SUVy 20 prawie 2%. Najchętniej wybierane modele to Opel Astra 6,2% udziału w sprzedaży, Skoda Octavia 2,8% i Volkswagen Passat 2,5%.
1: Ciekawostki.
0: Kobiety najczęściej decydują się na auta silnikami benzynowymi, wybiera je niemal 56% klientek. Samochody z innymi napędami nadal nie są szczególnie popularne w tej grupie. Im starsza mama, tym większe auto. Młodsze mamy około 25 roku życia najczęściej wybierają niewielkie hatchbacki. Kobiety po 30 preferują kombi, natomiast mamy po 40 najczęściej decydują się na SUVy. Dla mam liczy się wygoda podróżowania z dziećmi, dlatego kluczowe są funkcje wspomagające kierowcę. 62% kobiet wybiera auta z tempomat, 43% nie wyobraża sobie jazdy bez czujników parkowania i 1/3 mam decyduje się na automatyczną skrzynię biegów. To wszystkiego dobrego i wciąż dla każdej mamy mnóstwo życzeń. Mamy pozdrowienia szerokości, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Forever Young, może i wiecznie młody, ale i też wiecznie zaspany o tej porze, 25 minut po godzinie 7. I tak człowiek ma po prostu. Z ważnych rzeczy, proszę bardzo, A8 między węzłami Wrocław Stadion, Wrocław Północ w kierunku na Kudowę. Tam prowadzone są roboty drogowe, panowie i panie pewnie wymieniają bariery energochłonne, w związku z czym zablokowany jest lewy pas ruchu. Uważajcie w tym miejscu, utrudnienia tam będą do godziny 11 przynajmniej. A8 kilometr z numerem 18 w kierunku na Kudowę. A wiecie o czymś jeszcze, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: Zgaś papierosa i niekoniecznie odejdź, ale na pewno nie pal więcej. Taka to prośba od nas. A Goja mówi krótko: zgaś papierosa i odejdź. Piosenka słodko-gorzka w wersji nieco kantrowej obudziła nas o 7:28.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A u nas za moment o pogodzie będzie i będzie też raport regionalny.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Od 13 do 21 stopni na naszych termometrach, a później w ciągu dnia od 22 do 24 ma być. Do tego wszystkiego meteo mówi: słońce będzie na niebie bezchmurnym, a dzień będzie bez opadów. Wiatr umiarkowany, czasami porywisty, głównie z kierunków północnych.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż biometr teraz jest korzystny, później będzie obojętny. Na barometrach optymalny dla nas ciśnienie 1018 hektopaskali. Mniej więcej na takim poziomie pozostanie, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz idealna. Mamy nadzieję, że teraz z dobrymi wiadomościami pojawia się Anna Tarkota.
9: Dzień dobry. W tym raporcie Wałbrzych, gdzie odnowiono porozumienia partnerskie, także ręczne kierowanie ruchem w Jaworze. Na koniec o tym, że coraz mniej dzieci spędza czas na placach zabaw i podwórkach. Zapraszam na informacje. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Wałbrzychu w 600. rocznicę przyznania miastu praw miejskich odnowiono podpisane ponad dekadę temu porozumienia z miastami partnerskimi. Więcej w materiale Jacka Zycha.
10: Tak, zaproszenie do Zamku Książ, gdzie odbywała się uroczysta sesja, przyjęli włodarze trzech partnerskich miast: Jastarni, Pszczyny i ukraińskiego Borysławia. To właśnie oni wspólnie z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem ratyfikowali treści porozumienia partnerskiego.
11: W duchu przyjaźni, solidarności i otwartości deklarujemy wolę rozwijania trwałej współpracy w obszarach kultury, edukacji, nauki, turystyki, wymiany doświadczeń samorządowych oraz budowania dialogu między społeczeństwami naszych miast.
10: To właśnie odczytany przez przewodniczącego Rady Miasta w Wałbrzychu fragment tego porozumienia. Każdy z trzech włodarzy wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy i na poziomie samorządowym, i tym najważniejszym, międzyludzkim.
12: Mieszkańcy Wałbrzycha i mieszkańcy Pszczyny związani są tą ciężką pracą, której dzisiaj tu było tak wiele. Łączy nas węgiel, łączy nas to, co jest pod ziemią, łączy nas ciężka praca, odpowiedzialność za tą pracę i cudowni mieszkańcy.
13: Dziś Wałbrzych jest symbolem determinacji, rozwoju i nowoczesności, a jednocześnie miejscem pielęgnującym swoje dziedzictwo i lokalną wspólnotę. Cieszymy się, że nasze miasta łączy partnerska współpraca oparta na wzajemnym szacunku i życzliwości.
14: Chciałbym tak powiedzieć, żeby od dzisiejszego dnia o Wałbrzychu mówili nie tylko z różnych takich stron i ten złoty pociąg, ale mówili za jakieś 50-100 lat o złotych czasach, które zaczęły się już od dzisiaj.
10: A to kolejno burmistrzowie Pszczyny, Jastarni i Borysławia. Współpraca międzynarodowa Wałbrzycha rozpoczęła się na początku lat 90. XX wieku. Na przestrzeni prawie trzech dekad porozumienia partnerskie podpisano z 8 miastami. Poza Borysławiem, Pszczyną i Jastarnią to rosyjska Tuła, ukraiński Dniepropietrowsk, niemiecki Freiberg, Hradec Kralowe w Czechach, Van we Francji i Foggia we Włoszech. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: W Jaworze prowadzonych jest kilka inwestycji drogowych, które wpływają wpływają na organizację ruchu w mieście. To główny powód zatorów na głównych arteriach. Dwaj radni złożyli wniosek do tamtejszej policji. Radni miejscy Marcin Jankowski oraz Szymon Pawlinow zwrócili się do jaworskiej policji z propozycją czasowego kierowania ruchem na najbardziej zakorkowanych skrzyżowaniach miasta. Jak podali, największe utrudnienia występują szczególnie w godzinach porannych oraz popołudniowych, kiedy mieszkańcy jadą do pracy lub wracają do domów. Korki dotyczą skrzyżowań ulic Chrobrego i Dąbrowskiego, Starojaworskiej i Limanowskiego, a także Starojaworskiej i Wieniawskiego. Wniosek został skierowany do jaworskiej jednostki policji. Jak czytamy na gojawor.pl, autorzy inicjatywy podkreślają, że liczą na możliwość wsparcia kierowców przez funkcjonariuszy, jeżeli pozwolą na to dostępne siły i środki.
8: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Coraz mniej dzieci spędza czas na placach zabaw i podwórkach. Wynika to z naszego stylu życia. W dużych miastach coraz więcej czasu spędzamy w budynkach i samochodach, przemieszczając się pomiędzy pracą, domem a szkołą. Czasu na przebywanie w przestrzeni zewnętrznej zostaje coraz mniej. Mówi Monika Wróbel, architektka i urbanistka z Fundacji Skwer Sportów Miejskich.
15: Często wracamy do domu bardzo późno i wśród tego nawału codziennych obowiązków brakuje czasu na spontaniczną zabawę na zewnątrz. Dlatego zwrócenie uwagi na dostępny, przyjazny plac zabaw, który jest tuż za progiem, na przestrzeni osiedla, jest tak niezwykle istotne, bo to, czego potrzebujemy teraz w tej zmieniającej się rzeczywistości, to jest pretekst do wyjścia na zewnątrz. Pretekst do tego, by dziecko bawiło się na otwartej przestrzeni, żeby bawiło się razem ze swoimi rówieśnikami, żeby zaczęło inaczej spędzać czas niż tylko w przestrzeni mieszkania.
9: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio. Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
11: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
12: Po reklamie.
13: Poranek z muzycznym radiem.
14: Sprawdzamy godzinę.
15: Sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 7:41 za 19. No dobra, zaraz za 18 minut będzie 8. Nie wiem, czy też tak macie czasami, że idziecie do pracy i wam się nie chce, albo do szkoły i też wam się nie chce. I wtedy wjeżdża ona, piękna, cała w bieli, Monika Lewczuk, i śpiewa do ciebie, droga dziewczyno, drogi chłopaku, że zabierze cię stąd.

0: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensje Polaków rosną, ale progi podatkowe stoją w miejscu. W efekcie coroczne żniwa fiskusa stają się coraz bardziej obfite. Według najnowszych danych w ubiegłym roku w drugi próg podatkowy wpadło aż 2 411 000 podatników, o blisko 1/4 więcej niż rok wcześniej. 32% daninę od nadwyżki płaci już prawie co dziesiąty zatrudniony Polak. Na pocieszenie Ministerstwo Finansów podało, jak szybko udało się zwrócić nadpłaty w PIT. Średni czas oczekiwania wyniósł 13 dni, choć byli i tacy, którzy pieniądze otrzymali od ręki. Elektronicznie złożyliśmy w tym roku prawie 24 miliony zeznań, papierowo tylko 1 000 000. Młodym artystom, którym się nie powodzi, państwo chce dopłacać do składek emerytalnych. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Kultury. Wsparciem mają być objęte osoby utrzymujące się z umów cywilnych, których dochód w 3 ostatnich latach nie przekroczył 125% wynagrodzenia minimalnego. W praktyce będą to osoby pracujące od projektu do projektu, których dochody są nieregularne. Dzięki dopłatom będą one mogły korzystać np. z opieki zdrowotnej, refundowanych leków czy urlopu macierzyńskiego. O tym, kto jest artystą, decydować będą specjalne komisje, a o losach projektu ustawy zdecyduje Sejm. Jeśli zostanie uchwalona, trafi do prezydenta. By mieć czyste powietrze, trzeba płacić. Ministerstwo Klimatu ujawniło właśnie, o ile wyższe są ceny energii w wyniku funkcjonowania unijnego systemu handlu limitami emisji dwutlenku węgla. Według urzędników w ostatnich latach przeciętne gospodarstwo domowe płaciło o 15-16% więcej, niż gdyby system ten nie istniał i każdy dymił ile chciał. Koszt ten byłby dużo niższy, gdybyśmy mniej prądu produkowali z węgla. Nasza energetyka wciąż jednak w dużej mierze oparta jest właśnie na nim. W efekcie ETS bardziej wpływa na rachunki tylko w Bułgarii i Estonii. Za uprawnienia do emisji przedsiębiorstwa płacą państwu lub innym firmom. Do budżetu z tego tytułu w ubiegłym roku trafiło ponad 15 miliardów złotych.
1: Pora dla inwestora.
0: W poniedziałek na giełdzie akcje drożały, we wtorek karta się odwróciła, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił ponad 1% i znów jest poniżej granicy 3700 punktów. Wśród trzech spółek, których akcje taniały najmocniej, były dwie z Dolnego Śląska, KGHM i Modivo. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka dokładnie o złotego więcej. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Outcast i Hey Ya, z taką energią to może człowiek wstawać i funkcjonować, mając na myśli, że to dopiero środa jest. Swoją drogą, Outcast nie bez przyczyny się pojawił u nas. Dzisiaj urodziny ma Andre 3000, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny i aktor, członek tejże to formacji, a w zasadzie to duetu. Za 5:08.
1: Cześć, tu Piotr Kupicha z zespołu Phil. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: O, to tak zupełnie jak z kotem, który o poranku może spokojnie mówić do ciebie: lubię na ciebie patrzeć, patrzeć, aż dasz mi saszetę. Lubię na ciebie patrzeć to tytuł piosenki Phila, a za moment u nas najświeższe wiadomości z kraju, ze świata i ze sportu też.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu, a 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 8.
0: Czas na wiadomości.
8: Jest przełom w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Ambasador Rosji w Polsce wezwany przez MSZ na dywanik. A na koniec pranie ubrań miotaczem plazmy. To rozwiązanie dla astronautów lecących na Marsa. Miriam Lipińska. 3 osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
9: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
8: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci. Ambasador Rosji w Polsce stawił się w MSZ-cie. Został tam wezwany przez resort w związku z groźbami Kremla dotyczącymi planowanych ataków na Kijów i ostrzeżeniami, by cudzoziemcy oraz pracownicy placówek dyplomatycznych jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Podczas spotkania przedstawiciele MSZ-u potępili te wypowiedzi i wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania bezprawnej agresji. Pomimo gruźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
10: Myślę, że w 5. roku wojny nasza placówka jest świadoma tych ryzyk, jest przygotowana. To jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy te ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
8: Poza Polską przedstawicieli Rosji na dywanik wezwały też m.in. Niemcy i Unia Europejska. Odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski w pierwszym po referendum publicznym wystąpieniu podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Skomentował też decyzję premiera o powołaniu na komisarza Stanisława Kracika. Jak mówił, cieszy się, że to właśnie on będzie tymczasowo rządził miastem.
11: Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Komisarz Kracik zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
8: Stanisław Kracik to dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa. I na koniec zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł na to, jak odświeżać ubrania w czasie długiego lotu na Marsa. Taka podróż trwałaby dłużej niż kilka miesięcy i wyklucza dostawy czystej bielizny z Ziemi. A zdaniem naukowców, astronauci będą mogli prać ubrania z pomocą miotacza plazmy, która zabije mikroorganizmy na tkaninach ich ubrań. Według nich to lepsze rozwiązanie niż na przykład użycie w tym celu ultrafioletu.
5: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
6: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5, może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
5: Dzisiaj rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalena, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frank, która zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry, kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Po tym, jak kadra nie zakwalifikowała się na mundial, można było zakładać, że Robert Lewandowski w końcu powie sobie dość. Na razie jednak nasz kapitan nie zamierza rezygnować z gry w narodowych barwach i przyjedzie w czwartek na zgrupowanie do Wrocławia. Stawi się tam również aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników, drugiego strzelca ekstraklasy Karola Czubaka z Motoru Lublin i drugiego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców, 18-letniego Kaspra Potulskiego z Mainz oraz Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Warto też zwrócić uwagę na powrót bramkarza Marcina Bułki oraz kilku nieobecnych, bo w kadrze zabrakło miejsca dla Kesza, Piątka, Modera czy Ziółkowskiego. Tu zdecydowały względy zdrowotne lub brak formy. Kadra w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. 3 dni później Polacy zmierzą się w Warszawie z Nigerią.
5: A na koniec koszykówka. Znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Czasami opowiadamy wam o samym życiu, czyli na przykład o zachowaniu zwierzaka o poranku. Wiadomo, kto ma zwierzaka, ten zna te wszystkie historie typu zwierzę się patrzy, daj mu saszetę i tak dalej, i tak dalej. I teraz słuchajcie, naprawdę ktoś zrobił mi dzień. Przychodzę do radia po krótkim urlopie, odrobina prywaty. Będzie teraz, a tam koperta z napisem szanowny pan, mocno na wyrost to słowo pan, jest Radek Bajor i jego kot, muzyczne radio. Kota w radiu nie ma, kot w domu jest. Dostałem, słuchajcie, książeczkę, znaczy dostaliśmy, ja z kotem, kot się nazywa Wafel, chociaż niektórzy mówią na jego łatek, zgadnijcie dlaczego. Koty, pioseneczki, mruczaneczki, a w środku wizytówki państwa, profesor, doktor habilitowany pani Barbara i doktor inżynier Jacek. Bardzo dziękuję w imieniu kota, ja dorzucę Waflowi do tego jakąś saszetę i będzie dobrze. Pięknego dnia państwu życzę.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I obiecuję podrapać go za uchem lewym, prawym i pod gardłem też, bo lubi. A najbardziej lubi, wiadomo, po grzbiecie w okolicach ogona.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Get on Your Everything, to kiedyś Barry White, a teraz proszę bardzo, Bob Shepherd, The Club Masters. Jakże ładny rower, jak dużo energii ma w sobie i jakiejś takiej wewnętrznej, takiego wewnętrznego optymizmu. I o to chodzi, i o to chodzi. A u nas strefa intymna teraz, nie mówiąc nic nikomu, kwadrans po ósmej. Dzień dobry, my mówimy.

0: Bardzo dobre pytania, ale lepiej, żeby odpowiedzi nie było. Strefa intymna, nie mówiąc nic nikomu, a proszę bardzo, mamy kolejną propozycję poranną.
1: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Oh yeah, Pink Electric Shoes, czyli różowe elektryczne buty. Gdzie nas poniosą te buty? Jak to dokąd?

Tour de Pologne, czyli największe sportowe wydarzenie Polski, powraca na Dolny Śląsk, ale w tym roku tylko jeden będzie etap prowadzony na Dolnym Śląsku. Trasa 83. Narodowego Wyścigu Tour de Pologne UCI World Tour została oficjalnie zaprezentowana pod hasłem Północ-Południe. Będzie w tym roku ten wyścig i poprowadzi zawodników od skweru Kościuszki w Gdyni aż po finałową jazdę indywidualną na czas przy kopalni Soli Wieliczka w Wieliczce. A jeśli chodzi o etap zacznie się... Gdzie się zacznie? Żagania, miasta, które ostatni raz gościło Tour de Pologne w latach 60. Zawodnicy ruszą na legendarny Orlinek w Karpaczu. Fajnie, Orlinek. Znów będą jeździli pod górę i się męczyli. Ale w sumie za to im płacą. 25 po 8. Socia i Ritmo Sensuale.

0: Zaczynamy radio. To jest kolejny poranny hit.
1: I to jaki, proszę bardzo, debiutant. Nazywa się Jasiek Piwowarczyk, a piosenka nazywa się Halo Houston. W dodatku mu można jeszcze tylko dopisać: mamy problem. Bardzo fajny numer. 27 po 8, za moment raport regionalny. Czekam.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy. Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883-010-051.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
1: Sprawdzamy godzinę.
6: Tak, tak, sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 8:41, to oznacza 19 minut przed godziną 9. Teraz Andrzej Rybiński, pocieszanka.

0: Tam przesada. Dla niebogaczy czy dla bogaczy dzisiaj pogoda jedna, 22 do 24 stopni, przypomnijmy, słońce będzie z minimalną ilością chmur, bez deszczu niestety. Jak się przychodzi do pracy, do pani sprzątaczka wita i mówi: panie Radku, nie pada, sucho jest. I ma rację pani sprzątaczka, pozdrawiamy. U was w biurze albo w pracy też pewnie jest taka pani, która mówi: jest stanowczo za sucho, mogłoby popalać, no w sumie mogłoby. A teraz pocieszanka dla tych, którzy w portfelu mają niewiele, ponoć będą jakieś fajne informacje pozytywne. Na kwadrans, prawie że przed dziewiątą.
1: Portfel.
2: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Pensje Polaków rosną, ale progi podatkowe stoją w miejscu. W efekcie coroczne żniwa fiskusa stają się coraz bardziej obfite. Według najnowszych danych w ubiegłym roku w drugi próg podatkowy wpadło aż 2 411 000 podatników, o blisko 1/4 więcej niż rok wcześniej. 32% daninę od nadwyżki płaci już prawie co dziesiąty zatrudniony Polak. Na pocieszenie Ministerstwo Finansów podało, jak szybko udało się zwrócić nadpłaty w PIT. Średni czas oczekiwania wyniósł 13 dni, choć byli i tacy, którzy pieniądze otrzymali od ręki. Elektronicznie złożyliśmy w tym roku prawie 24 miliony zeznań, papierowo tylko 1 000 000. Młodym artystom, którym się nie powodzi, państwo chce dopłacać do składek emerytalnych. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Kultury. Wsparciem mają być objęte osoby utrzymujące się z umów cywilnych, których dochód w 3 ostatnich latach nie przekroczył 125% wynagrodzenia minimalnego. W praktyce będą to osoby pracujące od projektu do projektu, których dochody są nieregularne. Dzięki dopłatom będą one mogły korzystać na przykład z opieki zdrowotnej, refundowanych leków czy urlopu macierzyńskiego. O tym, kto jest artystą, decydować będą specjalne komisje, a o losach projektu ustawy zdecyduje Sejm. Jeśli zostanie uchwalona, trafi do prezydenta. By mieć czyste powietrze, trzeba płacić. Ministerstwo Klimatu ujawniło właśnie, o ile wyższe są ceny energii w wyniku funkcjonowania unijnego systemu handlu limitami emisji dwutlenku węgla. Według urzędników w ostatnich latach przeciętne gospodarstwo domowe płaciło 15-16% więcej niż gdyby system ten nie istniał i każdy dymił ile chciał. Koszt ten byłby dużo niższy, gdybyśmy mniej prądu produkowali z węgla. Nasza energetyka wciąż jednak w dużej mierze oparta jest właśnie na nim. W efekcie ETS bardziej wpływa na rachunki tylko w Bułgarii i Estonii. Za uprawnienia do emisji przedsiębiorstwo płacą państwu lub innym firmom. Do budżetu z tego tytułu w ubiegłym roku trafiło ponad 15 miliardów. Złotych.
1: Pora dla inwestora.
2: W poniedziałek na giełdzie akcje drożały, we wtorek karta się odwróciła, wszystkie główne indeksy poszybowały w dół. WIG20 stracił ponad 1% i znów jest poniżej granicy 3700 punktów. Wśród trzech spółek, których akcje taniały najmocniej, były dwie z Dolnego Śląska: KGHM i Modivo. Na rynku walutowym stabilnie, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka dokładnie o złotego więcej. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 17,55 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Poranek z muzycznym radiem.
4: Budzimy przebojem.

0: Muzyczne Radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.
1: O tak, zdecydowanie Journey, Separate Ways teraz. Swoją drogą, kiedyś to byli uznawani za prawdziwych szatanów, a dzisiaj, proszę, to jest lajcik totalny. Ale do takich piosenek to się wraca z prawdziwą przyjemnością i idziemy w zakład, że wielu z was teraz przy tej odrobinie nieco ostrzejszego kiedyś rocka, da radyjko troszkę głośniej, albo bardzo głośniej, albo jeszcze bardziej głośno. Tak jest.

0: Cześć, tu Tomasz Organek. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Tak jest, zdecydowanie. Kochamy również organka Tomasza Organka. Mississippi w ogniu teraz na 4 minuty przed 9 i wiadomościami krajowymi, zagranicznymi i sportowymi. Za kilka chwil Arek Włodarski powie wam dzień dobry, a ja, Radek Bajor, mówię wam do usłyszenia. Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze, uśmiechajcie się do siebie, noście nawzajem swoje ciężary, a świat będzie lepszy. Niechże słońce wam przyświeca, oby tylko nie za mocno. Trzymajcie się, pa!

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: 3 młode osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Naukowcy z całej Polski szykują się do dzisiejszego protestu. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. To od lipca. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
4: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
6: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
4: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
7: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. A my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
4: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo, co wczoraj.
8: Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie 5 Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauffa, także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
9: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
8: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdy Linet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frenk, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu De Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą, na drugim etapie miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9. miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest trzecią eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
8: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Pokochany muzykę.
1: U nas jak zawsze muza przez duże M, najczęściej powiedzieć o tych panach i o tej grupie, że jak wino, im starsi, tym lepsi, to nic nie powiedzieć. The Rolling Stones, ich ostatni, najnowszy singiel, zapowiedź już nie wiem, której tam płyty, In the Stars, no to witajcie, drogie gwiazdy, wśród gwiazd.

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Środa, 27 dzień maja i tutaj każdy z prowadzących ma przed oczyma taką ściągawkę z kalendarium i patrzy, Dzień Matki, ale to w Boliwii. Dzień Dziecka także, ale w Nigerii. Pozdrawiamy wszystkie dzieci na całym świecie. W Polsce już jesteśmy u nas. Dzień Samorządu Terytorialnego. Zaczynamy jak zawsze od urodzonych w znaku barana. Ostatnio barany były chronione przez korzystny układ planet. Dziś ten trend może niestety się lekko odwrócić. Byki, by się odstresować, postanowią więcej czasu spędzić aktywnie. Uda się, ale po południu. Bliźnięta powiodą się ważne jakieś ustalenia. Dzięki temu środa będzie pomyślnym dniem. Raki będą bardziej zapobiegliwe i mniej beztrosko zaczną patrzeć w najbliższą przyszłość. Lwy zdołają nad wszystkim zapanować. Już czas, dadzą się poznać jako osoby obrotne i przebojowe. Panny poczują moc, energii, dotrą dobre wiadomości, zmieni się też nastawienie partnerki, partnera. Wagi wciąż nie będą mogły oderwać się od obowiązków, nadgorliwość nie będzie mile widziana. Skorpiony będą zbyt gorliwe, za wszelką cenę będą chciały stanąć na wysokości zadania. Strzelce, nie tylko dziś przyda się odpoczynek, chwila wytchnienia będzie niemal bezcenna. Koziorożce czeka próba sił i możliwości, dlatego lepiej trzymać się z daleka od intryg. Wodniki muszą wykazać się dużą ostrożnością i dyplomacją i nie być zbyt pewnym siebie. Ryby zechcą pomóc innym, nie mogą tego robić, zapominając o sobie i swoich potrzebach. Osoby urodzone 27 maja są ambitne i zdolne, potrafią się koncentrować, są bardzo pracowite, bywają jednak nadmiernie krytyczne i często nie wierzą we własne siły. Posiadają jednak tendencję do pracowania ponad siły. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny turkus, sprzyjający znak zodiaku panna. Solenizanci, Magdalena wnikliwa, czasem apodyktyczna, Lucjan pogodny, wrażliwy, pojednawczy. Jeszcze świętuje Fryderyk, ambitny i niezależny, lubi podróże, a także Oliwier i Augustyn i Radowit. Wszystkiego dobrego. Piękne dzisiaj imieniny pani i panów. To jeszcze raz najlepsze życzenia i piosenka od nas i od naszych przyjaciół z zespołu, który dobrze znacie.
2: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne radio, oni naprawdę kochają muzykę.

A jak środa, to wiadomo, minie, tydzień zginie, czwartek mały piątek, a piątek weekendu początek. To jeszcze troszkę wytrzymajmy i już będzie ten ulubiony dzień tygodnia. A dzisiaj już u nas piąteczek od T-Love.

Wiosna.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Ciepło, pogodnie, słonecznie, bezchmurnie niemal do końca dnia, ale już na przykład na południu regionu temperatury nie będą tak wysokie jak wczoraj. Przyjemne 22-23 stopnie w kotlinach górskich, na nizinach.
8: Sponsorem prognozy pogody cieplej.
6: Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Czas na raport regionalny i Anna Tarkota.
9: Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana i od tego rozpoczynamy. Nowa trasa łącznej długości 8 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku, mówi Paweł Gancerz, marszałek województwa dolnośląskiego.
10: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych jak tutaj w Złotoryi, który jest tak istotny dla miasta z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych.
11: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
12: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
11: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Tak, od lat staramy się poprawiać przejezdność w naszym mieście, poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję i to będzie cały czas rosło, a jeszcze stawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap tak bardzo wyczekiwany.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: W ramach programu Orzeł powstają nowoczesne, całoroczne boiska ze sztuczną nawierzchnią, które mają zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość treningu niezależnie od pogody. Dlatego będą dostępne także w okresie jesienno-zimowym. O tym, dlaczego takie inwestycje są dzisiaj kluczowe dla rozwoju sportu lokalnego i szkolenia piłkarskiego, mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
5: Dla nas najważniejsze jest to, żeby to boisko było boiskiem całorocznym i wiemy, jak dzisiaj jest. Treningi nawet, szanowni państwo, w wielu miejscach trwają do 24. Czasami jest tak, że właściwie takie boisko wypełnia rolę dla całego powiatu, dlatego że sztuczna nawierzchnia to możliwość także treningów zawodników klas niższych, ale przede wszystkim dzieci, młodzieży i właśnie to powiedział pan prezes. Możliwość rywalizacji także w sytuacji, kiedy warunki pogodowe nie pozwalają tak naprawdę na rozgrywkach na zwykłej trawie. Wiemy, że tak naprawdę w listopadzie, często w grudniu, to jest po prostu zniszczenie tak naprawdę nawierzchni trawiastej i temu właśnie służą boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, odpowiednio odwadniane, odpowiednio także zarządzane, że można zdjąć śnieg i trenować przez cały rok. Nie trzeba wyjeżdżać do innych krajów niekiedy. Niektóre oczywiście samorządy decydują się, mówię w tej chwili już o akademiach piłkarskich, na balon albo będziemy także preferowali taki model budowy lekkich hal na pełnowymiarowych boiskach. Zobaczymy, czy to nie powstanie w Lubinie. Skandynawowie to prowadzą, więc ta infrastruktura, szanowni państwo, musi być taką infrastrukturą, w której ćwiczymy na orlikach, mówiąc o dzieciakach do U15. Później przechodzimy na pełnowymiarowe. Tutaj ważne jest to, żebyśmy także wspierali celiotki, a w pełnowymiarowych musimy mieć sztuczne nawierzchnie, jeżeli chcemy grać przez cały rok i trenować, żeby ten cykl treningowy był zachowany.
9: A na koniec Dzierżoniów, gdzie już w najbliższy weekend odbędą się 48 dni miasta. Na scenie wystąpią ogólnopolskie gwiazdy i lokalni artyści. Organizatorzy zaplanowali także liczne atrakcje dla mieszkańców. Więcej w materiale Jacka Zycha.
13: Tak, Dni Dzierżoniowe zaplanowano w tym roku na ostatni weekend maja. Podobnie jak w latach poprzednich, impreza odbędzie się na terenie Placu Targowego. Na uczestników czekają koncerty topowych polskich wykonawców oraz prezentacje lokalnych formacji artystycznych.
14: To będzie naprawdę mocne uderzenie. Dni Dzierżoniowe i w tym roku trzy gwiazdy. Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Lemon. To są te gwiazdy, które pojawią się na naszej scenie, ale oczywiście jak zawsze nie zabraknie też takich naszych lokalnych atrakcji, lokalnych gwiazd, jak choćby nasza Miejska Orkiestra Dęta z wokalistkami, która zawsze tutaj robi furorę i wiem, że wielu mieszkańców czeka na te występy.
13: To Magdalena Zalewska z Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta. Tradycyjnie już niedzielna część święta miasta upłynie pod znakiem występów dzieci i młodzieży z dzierżoniowskich sekcji artystycznych.
14: Mamy też zawsze strefę lokalsów, w których z jednej strony wystawia się nasi rękodzielnicy, lokalni rzemieślnicy, jak choćby, nie wiem, piernikarze, czy lokalni malarze, lokalni artyści, ale też zawsze wspomagają nas tu lokalne firmy, laboratorium, w którym mogą robić sobie doświadczenia nasze dzieci, na przykład wystawiają. I to te wszystkie atrakcje, które są w tej strefie lokalsów, są dla dzieci nieodpłatne.
13: Święto Dzierżoniowa potrwa dwa dni. Organizatorzy namawiają przynajmniej mieszkańców Dzierżoniowa o pozostawienie samochodu w domu i wybranie się, czy to na koncerty, czy na inne atrakcje, po prostu pieszo. Z Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję, w tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne o 10.30. Do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobyr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 11 do 13 stopni, wiatr północno-zachodni 15 metrów na sekundę, w porywach 20 metrów, czyli

0: No dziś na rana mamy bardzo ładną pogodę, bezchmurną. Później może być zachmurzenie małe. U nas maksymalna temperatura do 23 stopni. Wiatr mamy dzisiaj północno-zachodni, słaby. W późniejszych popołudniowych porach mogą wystąpić burze. No i zwiększy się nam wiatr nawet do 60 km na godzinę. W naszych wyższych partiach gór mamy temperaturę maksymalną do 13 stopni. Warunki w górach są dobre, więc jeżeli coś, zapraszam w góry, lecz pamiętając, że mogą być po południu burze. Więc proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Hey guys, we are Shanghai
4: and you're listening to Muzyczne Radio.
3: They really love music.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a

0: Stonik z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
1: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
2: Kia. Movement that inspires.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Halo!

0: Klasyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Wiosna w pełni, u nas temperatury takie dość przyjemne, na zachodzie Europy znacznie gorzej. Dzisiaj, jak słyszeliście w raporcie regionalnym, nawet takiego nie będzie upału odczuwalnego, bo temperatury maksymalne 22-24 stopnie. Piękna aura na przejażdżki, wędrówki.

0: Reklama. Na plaży w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
5: Cześć, tutaj Kaja. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzycznego Radia.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
4: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
3: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
5: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę, więc myślę, że te 2%, co by już sporo w nauce zmieniło, jest możliwe do osiągnięcia.
3: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
3: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
7: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, no naprawdę zmieniły moje życie, więc przychodząc jeszcze raz, po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
3: Oprócz Świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Fręch.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Z tych starych, dobrych, wielkich hitów Ryszarda Rynkowskiego chyba najczęściej lubimy powracać do tego numeru, zwłaszcza gdy ciepełko i słońce, nawet wiosną, chociaż to opalanko bardziej latem. Ale nie, przy takich temperaturach i przy takich warunkach pogodowych to i teraz już niektórzy poczuli przypaloną skórę, mówiąc kolokwialnie. Trzeba uważać, trochę słońca trzeba naszemu ciału, witamina D i tak dalej, ale też nie możemy przesadzać. Najważniejsze to wszystko robić z umiarem i z głową. Troszkę brązowej skóry też się przyda, ale tak bardzo, bardzo delikatnie i powoli. Wszystko z umiarem. Chcielibyśmy pewnie, żeby bardzo szybko już był weekend, ale jeszcze musimy odrobinkę poczekać. Środa, 27 dzień maja, miesiąc powoli się kończy, do końca astronomicznej wiosny 24 dni. Dni coraz dłuższe, jeszcze kilka tygodni to wszystko będzie trwało, więc korzystajmy z aury, która pozwala nam na więcej aktywności późnym popołudniem i wieczorami. U nas jak zawsze w naszej stacji wieczorem, przypomnę, bardzo dużo o dobrej muzy. Po południu wszystko zaczyna się od hit planety, czyli codziennej listy przebojów muzycznego radia. No a później jeszcze oczywiście dużo fajnych i dobrych dźwięków. Dzisiaj w środę na przykład zapraszam po godzinie

Nawracając do rzeczywistości, ten raport najbliższy 10.30 plus słoneczna prognoza pogody. Muzyczne radio w środę 27 maja. Zostawiam Was sam na sam z najlepszą muzą. Mahmoud Oran, później Ramiz. Będzie jeszcze Michael Patrick Kelly. I niepoprawni.

0: Zdolni Dolnoślązacy, grupa Niepoprawni, pójdę dalej. A propos polskiej muzy, to dzisiaj nasz dzisiejszy hit typ, także w języku polskim, Jasiek Piwowarczyk. No, większości z was, mam nadzieję, to imię i nazwisko coś mówi, a jeżeli nie, to na pewno opowiem za chwil kilka przy okazji prezentacji dzisiejszego hitu dnia. To będzie około kwadrans przed godziną 11, a na zegarach 11:30 za chwilę raport regionalny Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Zachmurzenie małe. Miejscami tylko na południu odrobinkę może się gdzieś zbierać więcej chmur. Zresztą co mieszkańcy i turyści, goście odczuwają w okolicach na przykład Jeleniej Góry czy też Wałbrzych, ale to raczej nie groźne chmury.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Ciepło, ale bez upałów. Temperatury maksymalne 22-24 stopnie Celsjusza. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
2: Legnicy radni podczas kwietniowej sesji znieśli dotychczasowe dopłaty za przekroczony czas postoju. Wprowadzili szczegółowy taryfikator opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania.
4: Liczenie na to, że będzie jakoś tak milej, nie ma pokrycia. Zauważalną nowością jest to, że kierowcy muszą obowiązkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie przed zapłatą przy każdej formie płatności. Parkomaty będą wyświetlać na ekranie specjalne komunikaty przypominające o konieczności wpisania rejestracji. To w zasadzie system znany tym, którzy korzystają z podobnej formy w innych miastach. Już weszły w życie zmiany w wyglądzie i wydruku dokumentów wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej. Przekroczenie czasu postoju oznacza 30 zł, jeśli opłata zostanie wniesiona w terminie 3 dni kalendarzowych, i 100 zł, jeśli stanie się to w czasie dłuższym od momentu przekroczenia do wpływu na rachunek firmy zawiadującej strefą parkowania. 200 zł, jeśli opłata za brak biletu zostanie wniesiona po upływie wskazanego terminu. Każdą opłatę dodatkową kierowca wpłaca bezpośrednio na konto rachunku bankowego, które zostało wskazane na otrzymanym wezwaniu do zapłaty. Chyba warto przypomnieć, że jeden z legnickich radnych obiecał trzymać rękę na pulsie zmian na korzyść kierowców po upływie umowy miasta z firmą, a do jej końca nie jest już tak daleko. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Profesjonalne wyszkolenie oraz wysokiej jakości sprzęt sprawia, że dolnośląscy strażacy wzywani są do akcji także poza granicami Polski. Ostatnio uczestniczyliśmy w działaniach przy gaszeniu pożarów lasu i poszukiwawczo-ratowniczych, mówi nadbrygadier Marek Hajduk, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
5: Mamy grupę GFF-u, która uczestniczyła w Puszczy Solskiej. Ostatnie zdarzenie w Gerlitz, zawalenie budynku, tam również byli nasi strażacy i również był sprzęt od nas. Niemcy poprosili o sprzęt, żebyśmy my podrzucili, bo takiego czegoś nie mieli. Nie mamy się czego wstydzić. jeździ w Europie.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na koniec trzecia edycja festiwalu biegowego Bory Run, która zakończyła się organizacyjnym sukcesem. Na starcie stanęło 400 dorosłych uczestników i 300 dzieci, a leśne trasy Borów Dolnośląskich ponownie przyciągnęły miłośników aktywnego wypoczynku z całej Polski. Zawody pokazały, że Bory Dolnośląskie, będące jednym z największych kompleksów leśnych w Europie, to idealne miejsce nie tylko do relaksu, ale także do sportowej rywalizacji.
6: Bory Run to w sumie 4 konkurencje. Bieg na dystansie maratonu, półmaratonu, 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Nowością w tym roku była strefa Bory Run Active, czyli konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży pod hasłem Dzień bez ekranu, mówi Dominika Pokładek ze Stowarzyszenia Bory Run, organizatora zawodów.
7: Dla nas Bory Run to coś więcej niż zawody. Chcemy, żeby uczestnicy poczuli wyjątkowy klimat Borów Dolnośląskich. Aktywnie spędzili czas i przeżyli prawdziwą sportową przygodę razem z rodziną i przyjaciółmi.
6: W tegorocznej edycji Bory Run bezkonkurencyjna na dystansie maratońskim była Klaudia Peters.
8: Mi się biegło dobrze, bo ja wiem, jak wystartować przy tej temperaturze i że nie mogę na pierwszych kilometrach przegiąć, więc biegło mi się fajnie, już pod koniec trochę gorąco się zrobiło, ale ja faktycznie dolewałam się pół litra co bufet, więc co 5 kilometrów, więc bardzo często.
9: Czyli tutaj nawodnienie to jest klucz do sukcesu, można powiedzieć, tak?
8: Oczywiście, szczególnie w pierwszej połowie trasy, bo wtedy nam się nie chce pić, a jak już nam się zachce, to już jest koniec tak naprawdę zawodów, bo już tego nie nadrobimy.
6: Nowością był bieg mundurowy na 10 km, gdzie strój był sporym utrudnieniem, ponieważ tego dnia temperatura sięgała blisko 30 stopni. Na mecie można było podziwiać żołnierzy, policjantów i strażaków. Jako pierwszy linią mety przebiegł Kamil Makoś z 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, współorganizatora Bory Run.
10: Biegamy w mundurze biegi, ale tam do 3000 metrów, to jest 10 tysięcy metrów, a trasa mega trudna, tam w piachach brodzimy jak nie wiem. Chyba pierwszy raz w biegu na metę i padłem, leżę.
11: Matusiek Mateusz, aspirant, komenda miejska Policji w Jeleniej Górze.
9: Proszę powiedzieć, jak się biega w policyjnym mundurze po lesie?
11: Trochę ciężko, ale...
9: No bo jednak bieganie w policji się bardzo przydaje.
11: Zdecydowanie.
12: Trasa fajna po lesie, w miarę płasko. Kijowski Marek Bolesławiec. Biegałem tutaj już 2 razy, więc wiedziałem, na co się szykować. Podbieg po piasku dał swoje na pierwszym kilometrze i pogoda zdecydowanie, ale trasę polecam. Fajna impreza. Przyjeżdżajcie, zapraszam.
6: Bory Run 2026. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Patronat nad imprezą objęło Muzyczne Radio. I to wszystkie informacje w naszych przedpołudniowych raportach regionalnych. Już teraz dziękuję za uwagę i zapraszam jednocześnie na popołudniowe doniesienia. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Gromi Jordan Grace, Say My Name, to jest ostatni, najnowszy singiel od naszego utytułowanego DJ-a i w ostatnim notowaniu Hit Planety ten numer bardzo wysokie, wysoko, czwarte miejsce, chociaż spadek z trzeciego, dzisiaj miejmy nadzieję będzie zdecydowanie lepiej.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne Radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105,8,
1: 106,7
2: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Pan Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca The Voice of Poland w 2025 roku. Uczeń szkoły muzycznej niegdyś w klasie wokalu w Krakowie, no a później również między innymi kształcił się w szkole musicalowej i na wokalistyce jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach, no czyli młody człowiek startujący od amatorskiego śpiewania, ale jednak po kolei zdobywający wielkie szlify. Występował m.in. w Operze Krakowskiej i Teatrze Słowackiego. Oprócz nagrody oczywiście występ na Festiwalu Opolskim w czasie konkursu debiutów na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jasiek Piwowarczyk dzisiaj u nas co godzinę z numerem Halo Houston.

Kasiek Piwowarczyk powróci do nas za niecałą godzinę przed 12. Na zegarach 13 minut dzieli na to od godziny 11. Podobno zapowiadając raport o godzinie 10.30 powiedziałem, że to 11.30. No to już teraz wszystko wyprostowane.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu. Dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Nowe informacje o zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Naukowcy walczą o większe pieniądze na badania i rozwój. Coraz więcej cudzoziemców kupuje w Polsce mieszkania. To nie tylko Ukraińcy. Mirjam Lipińska, jeden z trzech zatrzymanych w sprawie ostatnich fałszywych alarmów, ma już na koncie podobne akcje. Jak ustaliła Rzeczpospolita, był w grupie hakerów odpowiedzialnych za paraliż blisko 400 urzędów w Polsce. To na razie nieoficjalne doniesienia, a według tych oficjalnych zatrzymani to 20-latkowie. Mają odpowiadać za fałszywe alarmy w domu Jarosława Kaczyńskiego, szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Teraz przed policją i prokuraturą dużo pracy i ustalanie szczegółów, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Przesłuchanie, badanie kontaktów, badanie komunikacji, wtedy będzie można coś powiedzieć. Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
5: Jeden z zatrzymanych został już tymczasowo aresztowany. Wniosek aresztowy wobec kolejnego czeka na rozpatrzenie. Sejm kończy pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zajmie się nim na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. To projekt, w którym w imię politycznego kompromisu nie ma określenia związki partnerskie, ale przyjęte w nim rozwiązania mają służyć także parom jednopłciowym, mówi Urszula Pasławska z PSL, która przewodniczyła komisji pracującej nad projektem.
7: Dwie dorosłe, pełnoletnie osoby, które nie są związane rodzinnie, nie są małżonkami, nie są rodzicami, dziećmi, czy rodzeństwem, będą mogły zawrzeć umowę o wspólne pożycie, w której będą mogli zawrzeć wspólne rozliczenie się podatkowe, wspólność majątkową, dostęp do informacji medycznej, również prawa społeczne, socjalne, chociażby do użytkowania wspólnie mieszkania.
5: Z Pałacu Prezydenckiego płyną jednak informacje, że Karol Nawrocki chce rozmawiać o statusie osoby najbliższej, ale nie zgadza się na coś, co jego zdaniem jest de facto związkiem partnerskim. Środowisko akademickie będzie dziś protestować w Warszawie. Domaga się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. O postulatach naukowców mówi chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
5: Początek protestu przed Sejmem o 13:00. Cudzoziemcy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań w ciągu 10 lat. Liczba takich transakcji wzrosła 5-krotnie. Tak wynika z raportu portalu gethome.pl. Dominują Ukraińcy, ale szybko przybywa też m.in. Białorusinów, Hindusów, Turków i Czechów, kupujących w Polsce własne cztery kąty. Ogrody kancelarii premiera będą w niedzielę otwarte dla najmłodszych. Odbędzie się tam coroczny piknik z okazji Dnia Dziecka. W ogrodach wyrosną stoiska poszczególnych ministerstw, wojska czy służb mundurowych z bezpłatnymi gadżetami, zabawkami i leżakami, a także atrakcjami. Na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bajkową strefę pod hasłem Alicja w Krainie Sprawiedliwości, w której najmłodsi będą mogli odkryć, jakie prawa mają na co dzień, a Ministerstwo Kultury zaprosi do strefy pełnej postaci z bajek. Natomiast Studio Filmów Rysunkowych zorganizuje warsztaty tworzenia własnych animacji i przypinek.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.
4: To pasmo, które pojawia się u nas około południa, od 11 dokładnie do 13. Wielkie przeboje z różnych dekad muzycznych. Również są to niezapomniane hity polskie. W planach mamy m.in. Wilki na początek, Aha, Stake on Me w fantastycznej, symfonicznej wersji. Witam słonecznie, 5 po 11, środa, 27 dzień maja.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

wspomnień Char Morrissey, Suitehead. Przed nami teraz polski numer, jeszcze przed wiadomościami dolnośląskimi odwiedzimy Legnicę. Jak dobrze pamiętam, niech spojrzę. Tak jest. Audycja legnicka przed nami, ale wcześniej będzie jedna ze zdobywczyń tegorocznych Fryderyków, czyli Zalias z falochronem.

0: promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
4: Po reklamie.
5: Minęła 11:30.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Pogoda.
5: Słonecznie, ciepło, ale już nie tak gorąco jak na przykład wczoraj czy przedwczoraj. Do tego miejscami troszkę więcej chmur się zbiera, nawet na południu regionu, na ziemi jeleniogórskiej, między innymi wałbrzyskiej, kłodzkiej. To słońce chowa się chwilkami, nieczęsto, ale jednak za chmury. Właśnie temperatury maksymalne 22-24 stopnie Celsjusza. Wieje dość silny, taki odczuwalny wiatr z północnego zachodu i to on powoduje, że nie jest tak ciepło i te temperatury odczuwalne nie są tak wysokie jak ostatnio. Nie czuć tego upału, ale niektórym to zupełnie nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Wiadomości z Legnicy.
7: Gorący czerwiec w Legnicy? Zdecydowanie tak.
8: Jeszcze nie planujcie wakacyjnych wyjazdów, bo najciekawsze rzeczy będą się teraz działy właśnie tutaj w Legnicy. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnica. Chcemy, żeby czerwiec był czasem spotkań, dobrej energii i wspólnego przeżywania kultury. Miasto przygotowało wyjątkowy program wydarzeń, które, jestem przekonany, przyciągną zarówno mieszkańców, jak i gości z całego regionu.
7: Już od 12 do 14 czerwca Legnica ponownie stanie się stolicą satyry i artystycznej wolności za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Satyrycznego Satyrykon 2026.
8: Satyrykon to marka, z której Legnica jest naprawdę dumna. To wydarzenie od lat buduje rozpoznawalność naszego miasta w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 3,5 tysiąca prac z 62 krajów świata. Cieszę się, że ponownie będziemy mogli gościć artystów całego świata i wspólnie tworzyć przestrzeń dla humoru, refleksji i sztuki.
9: W programie festiwalu znajdą się wystawy, wydarzenia towarzyszące oraz koncerty. Magdalena Rygiel, dyrektorka Wydziału Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Na scenie pojawi się m.in. Cortez, który wystąpi 12 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, a także kabaret moralnego niepokoju z programem 100%. Ten spektakl będzie się w niedzielę 14 czerwca. Również 14 czerwca zapraszamy na kolejne wydarzenie. W Rynku Miasta zobaczycie luksusowe i sportowe samochody podczas międzynarodowego wydarzenia Euro Rally.
7: 20 czerwca Legnica zaprosi mieszkańców na zupełnie nowe wydarzenie – Legnickie Wianki. Co kryje się pod tą nazwą?
8: To będzie wyjątkowy wieczór inspirowany tradycją Nocy Kupały, ale w nowoczesnym, otwartym dla wszystkich wydaniu. W programie m.in. kolejna edycja spływu samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy, nocny bieg kupały, warsztaty i konkurs Ogień i Wianki oraz oczywiście Wielkie Ognisko. Chcemy stworzyć atmosferę wspólnego święta nad wodą, z muzyką, światłem i aktywnościami dla całych rodzin.
7: Legnickie Wianki odbędą się na Błoniach przy Moście Bielańskim. Szczegóły wydarzenia i zapisy na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ostatni weekend czerwca to koncertowe rozpoczęcie wakacji Dni Legnicy 2026.
8: Chcemy, aby Dni Legnicy były wydarzeniem naprawdę międzypokoleniowym. Dlatego przygotowaliśmy program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od rockowych legend po artystów młodego pokolenia. W Parku Miejskim wystąpią m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski, Trips, Julia Żuga i Wonky One. Będzie nowocześnie, energetycznie i bardzo koncertowo.
9: W piątek 26 czerwca klubowe brzmienie. Wystąpią Dakos, DJ Misza, DJ Dziekan, Bartes oraz gwiazda tego wieczoru Trips. 27 czerwca w sobotę gramy na rockowo. Koncerty The Stork, Zdzielni Chłopcy, Wonky One oraz legenda polskiego rocka, grupa Lady Punk. 28 czerwca w niedzielę wielki finał. Wystąpią Julia Kmiecik, Julia Żugaj oraz Dawid Kwiatkowski.
8: Oprócz tego Wesołe Miasteczko, warsztaty dla dzieci, bardzo rozmaicona strefa gastronomiczna, wielu innych wystawców. Wstęp na wszystkie koncerty plenerowe jest całkowicie darmowy. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach. Spędźmy ten czerwiec razem w mieście, które żyje kulturą, muzyką i dobrą energią. Zapraszam, Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: Wiadomości z Legnicy.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi everyone, I'm Karen Harden and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Love

0: Reklama.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro

0: litrów 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
8: Kolejny młody, utalentowany wokalista, zwycięzca The Voice of Poland, edycja 2.5, Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w Muzycznym Radiu.
2: 12 minut dzieli nas od godziny 12. Wham! Everything She Wants. No, jeszcze się pojawi Lady Punk, kolejni zdobywcy tegorocznych predyków. Zresztą całokształt działalności. 45 lat na

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy Leśnej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 12.
5: Czas na wiadomości.
6: Potężna fala upałów w zachodniej Europie, u nas chłodniej, ale burze. Związkowcy z Dino zapowiadają kolejne blokady w całym kraju. Wieczorem w Lipsku finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
7: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
6: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów, za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić. Dziś ostatni dzień 3-dniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne, i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
8: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
6: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników. Chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami. A za godzinę rusza pikieta środowiska akademickiego przed Sejmem. Apeluje do rządu o poprawę wynagrodzeń najmłodszych naukowców. Protestujący chcą też zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego do 3% produktu krajowego brutto. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą dziś traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
9: Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
6: Mówi premier Donald Tusk. To kolejne z serii dwustronnych partnerstw zawieranych przez polski rząd z innymi państwami. Ostatnio m.in. z Francją. Na czerwiec zaplanowane jest podpisanie umowy z Niemcami. Zapowiedziano też pracę nad nową umową z Włochami. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji. W Lipsku zmierzą się angielski Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
10: Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Stawką spotkania jest awans do fazy zasadniczej Ligi Europy, bo żadna z drużyn nie zapewniła sobie gry w pucharach poprzez lokatę w rozgrywkach krajowych.
6: Początek meczu w Lipsku o 21:00.
5: To były wiadomości. To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.
11: Kiba cze cze cze cze cze, ariami cze cze cze cze cze, irana yomi ha, koryłami arie.
12: When you hold me always, all the trouble going away, I wanna shout it out.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Znakomity duet Elton John, Eric Clapton, Runaway Train.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: No to teraz absolutny letniak od UB40.

0: Fajny, wiosenny, optymistyczny numer od Kamila Bednarka i Staszka z Gór. To wciąż polska nowość, chociaż utwór już dobrze znamy. Rób tak, żeby cię cieszyło i nic chyba więcej nie trzeba dodawać. 12:30, za chwilę kolejny Dolnośląski u nas program, audycja Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.
1: Reklama. Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
6: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i małe przeważnie, ale od czasu do czasu, zwłaszcza na południu regionu, słońce chowa się gdzieś tam za kumulusy. Nie ma ich zbyt dużo, ale jednak pojawiają się na niebie. Temperatury maksymalne niewysokie, dzisiaj troszkę chłodniej, odpoczywamy od upałów, 22-24 stopnie Celsjusza. W Europie Zachodniej no nie jest już tak miło, bo temperatury we Francji, na przykład także Hiszpanii, no bardzo, bardzo wysokie, 30 i więcej stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Kurier KGHM.
8: Tegoroczne obchody Dnia Hutnika w KGHM miały wyjątkowy charakter. Rozpoczęły bowiem jubileusz 65-lecia polskiej miedzi. W tym roku uhonorowano łącznie 84 pracowników, a podczas uroczystej akademii wręczono odznaczenia państwowe i branżowe. W trzech hutach spółki pracuje ponad 3600 hutników. Mirosław Laskowski, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji, podkreślał znaczenie pracy hutników i strażaków.
9: Ogień, z którym macie do czynienia, to żywioł, a w centrum tego żywiołu pozostaje pracownik, człowiek, hutnik, strażak. Z tej swoistej symbiozy, jaką tworzy człowiek z ogniem, pochodzi wszystko to, co pozwala nam budować siłę KGHM. Każda tona miedzi i walcówki, każdy kilogram srebra i złota, każda strażacka akcja to wasz nieoceniony wkład w pomyślność i rozwój polskiej miedzi.
8: Wiceprezes mówił też o planach rozwoju hut. W Cedyni spółka przygotowuje nową linię Conti-Rod, a huta Legnica ma przejść transformację w nowoczesną hutę recyklingową. Znaczenie KGHM dla gospodarki podkreślał także Grzegorz Wrona, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
10: Kolejne pokolenie hutniczek i hutników, którzy w tych trzech hutach KGHM-u tworzą historię. Mówią, że hutnik potrafi ujarzmić żywioł. Świat się zmienia, a kiedyś hutnictwo zmieniało świat. Ta historia, która rozpoczęła się w 1957 roku, trwa do dzisiaj. Nie ma nowoczesnej Europy bez miedzi.
8: tym roku szczególny jubileusz obchodzi także Huta Miedzi Głogów, która kończy 55 lat. Jak mówi Radosław Kosmalski, dyrektor do spraw pracowniczych zakładów, siłą huty od zawsze byli ludzie.
7: Huta to jest produkcja wspólna. Każdy wydział musi współpracować ze sobą i bez tego potencjału ludzkiego nie moglibyśmy na pewno przez te 55 lat tak sprawnie funkcjonować, jak funkcjonowaliśmy.
8: Obchody Dnia Hutnika zakończyły tradycyjne karczma hutnicza i comber. KGHM notuje rekordowe wyniki. Tak wysokiego zysku miedziowy gigant nie miał od ponad dekady. W pierwszym kwartale tego roku grupa zarobiła na czysto ponad 3,5 miliarda złotych, a przychody sięgnęły prawie 12 miliardów i były o 1/3 wyższe niż rok temu. Duży wpływ miały wysokie ceny miedzi i srebra na światowych rynkach. KGHM jest dziś drugim największym producentem srebra na świecie i jednym z największych producentów miedzi. Firma zwiększyła też produkcję. W pierwszym kwartale tego roku wyprodukowała 176 tysięcy ton miedzi, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej. Prezes zarządu KGHM Remigiusz Paszkiewicz podkreśla, że wyniki są wyjątkowe, zwłaszcza w trudnym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Jak mówił,
11: uzyskaliśmy bardzo dobre w niektórych zakresach, rekordowe, nienotowane od ponad dekady rezultaty naszej działalności. Uzyskaliśmy dwukrotnie wyższą EBITDA niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i trzykrotnie wyższy zysk netto. I te dwa poziomy to są rekordy nieosiągane przez grupę od roku 2014 i 2012.
8: Szef KGHM zwraca uwagę, że spółka poprawiła nie tylko sprzedaż, ale też kontrolę kosztów.
11: W całej grupie zrealizowaliśmy produkcję o 4% wyższą. Przy tym, co powiedziałem o utrzymaniu strony kosztowej, no w mocnych ryzach.
8: Podkreślał Remigiusz Paszkiewicz. KGHM zapowiada także dalsze inwestycje. W tym roku firma chce przeznaczyć na rozwój ponad 4 miliardy złotych, między innymi na nowe szyby górnicze i modernizację zakładów. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello everybody. We are Mover and you're listening to
13: Muzyczne Radio. They really love music.

0: będziesz się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio.
6: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
7: Kolejny nasz polski talent, Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston. 17 minut dzieli nas od godziny

0: Zapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: No to ja już też odlatuję. Nie powiem, gdzie, w sumie to nic interesującego ani oryginalnego, więc po co komu to wiedzieć. Kaoma, absolutny taneczny letniak i hit. Olimer z Florida, Troublemaker. Dla ochłody dub, fryzjer na twarzy, chciałem powiedzieć. Fryzjer na plaży oczywiście. No i na koniec absolutny top of the top. Iść w stronę słońca. Miłego, fajnego popołudnia. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Areszt dla dwóch osób powiązanych z fałszywymi alarmami. Jutro ceny maksymalne paliw znów w dół, zwłaszcza diesla. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Powiemy, gdzie najczęściej się wybieramy. Marcin Krzamiński. Śledczy próbują ustalić kolejne osoby związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o fałszywe zawiadomienia służb o konieczności interwencji w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego, mówi rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski.
7: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji i w konsekwencji myślę, że będziemy mogli za jakiś czas też powiedzieć o kolejnych naszych sukcesach.
6: Policja ma lada chwilę ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. W tej sprawie śledczy nadal pracują, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
8: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
6: No, a wracając do dotychczasowych zatrzymanych, to młodzi ludzie w wieku 19-20 lat wcześniej mieli już problemy z prawem. Sąd apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił piosenkarza Michała Wiśniewskiego. Chodzi o zaciągnięcie w 2006 roku prawie 3 milionów złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia, ale według sędziów sądu apelacyjnego dopuścił się on obrazy przepisów postępowania, stąd wyrok uniewinniający artystę. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia resortu energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś, a o 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86. Na olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu Verdin Fix. Skażenie Sanepid wykrył w jednej z 5 próbek produktu. Numer skażonej partii znajdziecie na stronach GIS-u. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych zebranych przez travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3, a 7% planuje city breaki. Ceny trzymają poziom z zeszłego roku, ale tylko średnio.
9: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
6: Mówi Eugeniusz Triasun z travellist.pl. Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za parę za noc w hotelu.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Muzyka.
3: Już spokojnie można myśleć o wakacjach, bo mamy 27 dzień maja. Maj dopiero się rozpoczął, a już się kończy. Zaraz czerwiec i zaraz upragnione wakacje. A pogoda na Dolnym Śląsku już wakacyjna, więc w głowie nam na pewno tylko urlop. Muzyczne radio popołudniową porą. Polecamy się wam z bardzo słoneczną muzyką. Mamy 5 minut po godzinie 13. Marta Wojtunik, witam was serdecznie.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Tego głosu nie da się pomylić. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól to za nami, a przed nami nasza piosenka dnia, z którą już czas najwyższy się w końcu poznać. Przedstawiamy dziś utwór Dracula, wielki viral. Utwór, który na pewno doskonale znacie, ale na pewno nie w tej wersji, którą dziś będziemy przypominać co godzinę. Boys Noise Disco Version, Tame Impala, Dracula. Dziś jako nasza piosenka dnia.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Kolejne nowe nuty na muzycznym horyzoncie, zatem dajcie głośniej, aby niczego nie przesłyszeć. Lucas Graham, Jan Rocks i Przona wchodzą do gry, zatem startujemy. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, o czym dziś wam powiemy. Znany z megahitu Seven Years, Lucas Graham zapowiedział nową płytę Good Times, która ukaże się 14 sierpnia. Zbudowany wokół refleksji, rodzinnego dziedzictwa i życiowych doświadczeń album pokazuje Lucasa wracającego do muzycznych tradycji, które ukształtowały jego dorastanie w Kopenhadze. Wraz z ogłoszeniem premiery artysta udostępnił nowy singiel Second Chance, energetyczny, rytmiczny utwór, niosący ducha wspólnego muzykowania i celebrujący akceptowanie własnych błędów, szukanie nowego początku i próbę stawania się lepszą wersją siebie. Good Times zatacza w karierze Lucasa pełne koło, ponownie łącząc go z irlandzkimi korzeniami jego zmarłego ojca Eugenia, pochodzącego z Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów. W całej Skandynawii odegrał ogromną rolę w kształtowaniu pierwszych muzycznych doświadczeń Lucasa. Po latach światowych sukcesów i życia w trasie, nowy album pokazuje artystę wracającego do tych korzeni w wyjątkowo osobistej kolekcji utworów. Teraz czas na The Waves, poruszającą opowieść o emocjonalnym chaosie, utracie kontroli i miłości, która trwa mimo narastającego dystansu. W swoim nowym singlu, o którym mowa, zespół Giant Rocks wspiera Solan, a efektem jest jeden z najbardziej zaskakujących utworów w dorobku tego zespołu. W swoim nowym singlu grupa prezentuje intensywną, wielowymiarową historię o utracie kontroli i emocjonalnym przytłoczeniu towarzyszącym rozpadającej się relacji. Numer balansuje między subtelną intymnością a mocnymi, sugestywnymi obrazami, opowiadając o miłości, która trwa mimo dystansu i wewnętrznych konfliktów. Giant Rocks od lat budują pozycję jednego z najciekawszych niemieckich zespołów indie nowego pokolenia. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne teksty, wyraziste koncerty oraz stale rosnąca międzynarodowa publiczność. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowości, ale już z naszego rodzimego podwórka. Pytacie, co nowego u Przony? No właśnie. Po niezaprzeczalnym sukcesie singla Zły z debiutanckiej epki artysta wraca z singlem nowy o wyjątkowo świeżym, letnim, synpopowym brzmieniu. Debiutancką epką Lekko Przona mocno zaznaczył swoją obecność na rynku. Artysta nie udaje, nie pozuje, ma luz, dystans i poczucie humoru. Z nikim się nie ściga, a i tak jest pierwszy tam, gdzie chce, bo dążąc do celu stawia dwa duże kroki w przód i jeden krok w bok. Zna wartość zjawisk importowanych, ale wie też, co dobre, bo polskie. Za produkcję singla Nowy odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Przoną stworzył też muzykę do tej piosenki. Tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, które rozładowuje poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka, powiedział Przona, którego z tym nagraniem już możecie usłyszeć w muzycznym radiu. To na koniec dorzućmy jeszcze kilka gorących premier. Par of Stellar i Black Lilies. Tom Gregory z nowym utworem How It Was Before i Omar Duro z najnowszą wakacyjną już propozycją Over It. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, znikamy.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Trwa kolejne majowe popołudnie na Dolnym Śląsku, pogodowo bardzo przyjemne. Słońca dziś dużo, zachmurzenie miejscami umiarkowane, ale dziś głównie dużo przejaśnień na Dolnym Śląsku, a termometry wskazują aż 24 stopnie. Dodatkowo towarzyszy nam też łagodny wiatr, przez co nie jest aż tak gorąco jak wczoraj. Ciśnienie stabilne wynosi 1020 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Stolica Dolnego Śląska na początek. Po tragicznym wypadku kolejowym nadal spore utrudnienia na trasach prowadzących przez Wrocław.
9: Przypomnijmy, w poniedziałkowe popołudnie około godziny 15 pociąg osobowy jadący z Rogoźna do Poznania zderzył się na przejeździe kolejowym z samochodem ciężarowym. Skład się wykoleił, ciężarówka stanęła w ogniu. W wypadku zginął 41-letni kierowca ciężarówki, mieszkaniec powiatu pilskiego. 17 osób, pasażerów pociągu, potrzebowało pomocy medycznej. W wyniku tego zdarzenia uszkodzona została sieć trakcyjna, a także 200 metrów toru trzeba wymienić. Na miejscu pracują służby techniczne PKP PLK. Dźwig już podniósł wykolejony skład, ale i jeszcze trzeba liczyć się z utrudnieniami. Sprawę bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Policja zakończyła swoje czynności na miejscu zdarzenia. Anna Targota, Muzyczne Radio.
8: Autobus MPK kontuzjowany w starciu z koparką w Legnicy przejdzie kosztowną rekonstrukcję. Do zdarzenia doszło na początku kwietnia na ulicy Nowodworskiej.
10: Kierowca koparki zahaczył o przejeżdżający autobus MPK i mocno uszkodził bok nowiutkiego pojazdu legnickiego przedsiębiorstwa. Operator maszyny po zderzeniu odjechał z miejsca i był poszukiwany przez funkcjonariuszy. Skala zniszczeń autobusowej nówki okazała się na tyle duża, że autobus wycofano z ruchu i trafił do naprawy. Jego zastępca trafił do Legnicy z Łodzi, co pozwoliło utrzymać normalne kursowanie komunikacji miejskiej. Jest charakterystyczny żółto-czerwony. Koszt wynajmu zastępcy nie obciąża budżetu miasta. Koszty wynajmu pokrywane są z polisy przedsiębiorcy, do którego należy koparka. Jak długo to potrwa, jeszcze nie wiadomo, bo przy tak dużej rekonstrukcji trudno to określić. Na razie nie wiadomo, kiedy uszkodzony autobus, który jeszcze nie odczuł nawet wartości legnickich ulic, na nie wróci. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Festiwal biegowy Bory Run po raz trzeci udowodnił, że na stałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych Dolnego Śląska. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Borów Dolnośląskich 300 młodych uczestników w ramach Bory Run Active i 400 dorosłych, którzy rywalizowali na trasach maratonu, półmaratonu, biegu na 10 km i Nordic Walking.
11: O znaczeniu festiwalu Bory Run dla promocji regionu i budowania sportowej marki Dolnego Śląska mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który wsparł organizację zawodów.
12: Dolnoślązacja, myślę, że szerzej Polacy już nie za bardzo chcą siedzieć w domach, to chcą zwiedzać, chcą uczestniczyć w takiej aktywnej turystyce, a Bory Dolnośląskie są idealnym miejscem do tego. Nawet dzisiejsze Bory Run świadczą o tym, że takie zapotrzebowanie jest naprawdę duże. Jeżeli prawie 700 osób, bo 400 dorosłych, około 300 dzieciaków bierze udział w tej imprezie, to znaczy, że ona jest potrzebna. Piękna sceneria w zamku Kliczków. I tu chciałbym podziękować też każdemu z uczestników, bo to jest ogromna promocja. Podziękować chciałbym też panu Andrzejowi Stefańczykowi za to, że po raz trzeci organizuje tą imprezę. I muszę powiedzieć, że rozmawiając, każdy oczekuje, że będą kolejne edycje. Świetnie się spędza czas na łonie natury, na łąkach, na których jest bardzo wiele atrakcji dla dzieci, a więc jest i dla dorosłych, jest i dla dzieci. Naprawdę taka bardzo przyjazna, rodzinna atmosfera.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Mrowisko, kolorowa, rozśpiewana, ekologiczna opowieść dla młodych widzów w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Pewnego dnia w mrowisku zaczynają pojawiać się śmieciowe kule, które zakłócają dotychczasowe życie i pracę mrówek. Co z tego wyniknie? Dowiemy się w teatrze. Zapraszają aktorzy.
4: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
13: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
4: Bardzo cię proszę.
13: Słuchaj, Marysia.
4: Marcysia.
13: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.

0: najbliższą niedzielę na godzinę 16 zapraszamy na spektakl Zdrojowego Teatru Animacji Mrowisko.
1: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.

0: To są nagrania idealne na ten czas pomiędzy wiosną a latem. Train i Drive By.
1: Muzyczne radio.
0: Czas powrócić do naszego środowego hit typu, a dziś w nim debiutant Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca 16 edycji The Voice of Poland. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów właśnie tej ostatniej odsłony programu. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym i naprawdę świetnym wykonaniem piosenki Bohemian Rhapsody od oczywiście zespołu Queen, artysta w końcu debiutuje i prezentuje swój pierwszy singiel, czyli piosenkę Halo Houston. Dziś w Muzycznym Radiu co godzinę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Mark Reasons and Shimi. Już czuć te nadchodzące wakacje, a jak nie wakacje, to na pewno nadchodzący weekend, bo mamy już środę, a jak wiadomo, od środy to już tylko z górki. Już weekend jest na horyzoncie, a my w Muzycznym Radiu do weekendu i cały czas zresztą towarzyszymy Wam świetną muzyką, która na pewno umili Wam ten czas. Już teraz pojawi się u nas Steven Sanchez, czyli artysta, który oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu nie pasuje do dzisiejszych czasów. Tworzy muzykę, która jest bardzo mocno inspirowana latami 50. i 60., co naprawdę słychać. No i wydaje cały czas nową muzykę. Sweet Love to nagranie jakiś czas temu polecaliśmy Wam na Hit Planecie. Jest to jego tegoroczna propozycja.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Mogą należeć do grupy przestępczej aresztowani w sprawie fałszywych alarmów. Potem mocny głos z Pałacu Prezydenckiego w sprawie związków partnerskich i księżycowe maszyny. Ich wizualizację zaprezentowała NASA. Marcin Krzemiński. Dwóch mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ Karolina Staros.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie. Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
6: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
4: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry kultury Marty Cienkowskiej. Nie podoba im się przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Według polityków wprowadzane są kolejne dopłaty na pseudodzieła, sztuki obsceniczne, nie mające nic wspólnego z realną kulturą. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wysokie temperatury także w Polsce. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce też robi się coraz cieplej. Jak przetrwać gorące dni? O tym Szymon Kępka.
7: W upalne dni lekarze przede wszystkim podkreślają nawodnienie. Należy pić wodę regularnie, także zanim poczujemy pragnienie. Warto też sięgać po lekkie posiłki i uzupełniać elektrolity, szczególnie przy dużym poceniu, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski.
8: Wyczerpanie cieplne, to jego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
7: W najgorętszych godzinach dnia, zwykle między 11 a 16, najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu. Przyda się też lekkie ubranie i nakrycie głowy.
4: NASA przedstawiła wizualizację lądowników zrobotyzowanych, skaczących dronów i pojazdów, które zamierza wysłać na Księżyc w ramach planów budowy bazy księżycowej. Pojazdy ma zbudować m.in. Blue Origin, czyli firma twórcy Amazona, miliardera Jeffa Bezosa. Stany Zjednoczone chcą ponownie wysłać Amerykanów na Księżyc przed końcem kadencji prezydenta Donalda Trumpa w 2029 roku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Alama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: To Vito Bambino, Zalia i Decyzje. W tym duecie zdecydowanie bardzo dobrą decyzją było wydanie tej świetnej, wciągającej piosenki, którą cały czas polecamy Wam na liście top30.pl, z którą spotykamy się co sobotę po godzinie 13. Ale teraz nie o tym, teraz o naszej piosence dnia. Jak wiecie, w tym roku już ukazało się wiele naprawdę świetnych hitów, ale są takie dwa hity, które już spokojnie mogą walczyć o miano największego tegorocznego hitu. Jest to na pewno Gordo i Loco Loco oraz Tame Impala i Dracula w remiksie z Jenny. To totalny viral. Ludzie na całym świecie nagrywali miliony filmików właśnie do tego dźwięku. No i jak to jest w przypadku takich wielkich hitów, doczekało się też to nagranie kilku remiksów. Dziś właśnie polecamy Wam remiks tego nagrania co godzinę. Boys Noise Disco Version Dracula, Tame Impala.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: przeogromny imprezowy hit Can't Fight This Feeling w muzycznym radiu. Za 4 minuty, godzina 14.30, wtedy u nas najnowszy raport regionalny, a w nim konkretne informacje na temat rozbudowy autostrady A4.
1: Muzyczne radio.
0: Zanim raport, to jeszcze czas na przystanek. Najgorsza restauracja przed nami.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Minęła godzina 14.30. Sprawdzamy, co w pogodzie na Dolnym Śląsku. Cały czas jest ciepło. Termometry wskazują od 22 do 24 stopni. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to ono jest umiarkowane, ale można liczyć cały czas na przejaśnienia. Najbliższe dni pogodowo zapowiadają się podobnie, a jeszcze dziś wiatr obecnie wieje z kierunku północno-zachodniego i jest umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A jakość powietrza bezzmienna dziś cały czas jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Będzie rozbudowa autostrady A4.
6: Krzyżowa Krzywa długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km.
5: A Świdnica będzie miała nowoczesną halę widowiskowo-sportową,
7: która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Zapraszam na informacje. Będzie rozbudowa autostrady A4. Są już decyzje środowiskowe dotyczące dwóch jej odcinków między węzłami Krzyżowa i Legnica. Trasa będzie rozbudowana tak, by spełniała wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6: Chodzi konkretnie o rozbudowę 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4. Inwestycje podzielono na dwie części. Krzyżowa Krzywa długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km. W ramach prac zostanie poszerzona każda jezdnia z dwóch do trzech pasów ruchu oraz powstaną pasy awaryjne. Jak informuje Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w pierwszym etapie wybudujemy nową jezdnię, naprzemiennie na północ i południe od obecnego przebiegu A4. Następnie przebudujemy węzły drogowe i wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, po czym przełożymy ruch na nową drogę. W ostatnim etapie rozbierzemy starą nawierzchnię, w jej miejsce wybudujemy drugą, nową jezdnię. Według planów realizacja inwestycji w formule projektu i buduj przypadnie na lata 2027-2031. Efekt? Ma być komfortowo i bezpiecznie. Przypomnijmy, na węźle Legnica Południe trasa krzyżuje się z drogą ekspresową S3, umożliwiając wygodny dojazd do granicy polsko-czeskiej oraz na północ stronę Szczecina. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: Świdnica przygotowuje się do budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Władze miasta dysponują już programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji. Obiekt ma pomieścić około 1500 widzów i połączy funkcje sportowe z obronnymi. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
9: O planach budowy nowej hali powiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska podczas wizyty wiceministra sportu Piotra Borysa. Miasto szacuje koszt budowy takiego wielofunkcyjnego obiektu na około 90 milionów złotych. Hala miałaby stanąć na terenie świdnickiego OSIR-u.
7: Przygotowany mamy program funkcjonalno-użytkowy dotyczący hali widowiskowo-sportowej, więc hali wielofunkcyjnej, takiej, która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią około 1500 osób. Nie ma w Świdnicy takiej hali. Wymienne podłogi, więc możliwość organizowania koncertów. To też jest bardzo w mieście potrzebne.
9: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Nowy obiekt poza funkcją widowiskowo-sportową miałby spełniać także dodatkowe zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Władze Świdnicy planują w podziemiach hali miejsca tymczasowego schronienia. Ta część inwestycji to szansa na pozyskanie funduszy na budowę także z resortów mundurowych.
7: W tej chwili projektujemy jeszcze wstępnie, też w formie programu funkcjonalno-użytkowego, miejsca tymczasowego schronienia z funkcją parkingu, licząc na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo będą to środki łączone i oczywiście będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na sam obiekt sportowy.
9: Prace nad pełną dokumentacją projektową hali potrwają od 8 do 10 miesięcy. Władze miasta zamierzają rozpocząć procedurę inwestycyjną w 2027 roku. Sama budowa obiektu widowiskowo-sportowego zajmie wykonawcom około 3 lat. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Antonina Jarecka, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego w Legnicy, stworzyła innowacyjny projekt BioShield. Walczy on o awans do prestiżowego finału konkursu Explory 2026.
10: Mieszkańcy Legnicy mogą pomóc młodej badaczce zająć pierwsze miejsce w ogólnopolskim głosowaniu internautów, które trwa tylko do 29 maja. Projekt z największą liczbą głosów otrzyma bezpośrednią przepustkę do finałowej rozgrywki. Wystarczy wejść na stronę internetową pod adresem glosujexplory.pl i jednym kliknięciem oddać swój punkt na legnicki projekt. Antonina Jarecka opracowała biodegradowalne biofolie. Materiał potrafi skutecznie blokować promieniowanie UVC oraz promieniowanie jonizujące. Legniczanka poddała szczegółowej analizie różne bazy materiałowe, w tym absolutnie obco brzmiące agar, skrobie czy chitozan. Folia może służyć jako lekka osłona radiacyjna w zaawansowanych technologiach kosmicznych. Materiał sprawdzi się również na Ziemi, tworząc barierowe opakowania farmaceutyczne, ekologiczne pudełka na żywność, a także specjalistyczne plastry ochronne dla medycyny. Praca dyplomowa legnickiej maturzystki idealnie wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Głosowanie zostanie zamknięte 29 maja po południu. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu o godzinie 16:00 podczas transmisji na żywo na kanale Platformy Explory. Szczepan Kna, Muzyczne Radio.
5: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszam.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, hey, my name is Giovanni and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Mimi Web, Ends in Y, nagranie, które na pewno doskonale pamiętają fani hit planety w tym roku. Dość długo spędziło na naszej liście, najnowszej liście w Polsce, a teraz przedstawiamy nagranie, które wczoraj debiutowało na hit planecie w roli premiery. Jakie będą jego dalsze losy na naszej liście? Tego dowiemy się dopiero po godzinie 17 podczas najnowszego notowania hit planety. A teraz na 15 minut przed godziną 15 przypominamy Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold i chyba nic nie trzeba dodawać. To jeden z najbardziej ikonicznych utworów z początku XXI wieku, konkretnie z roku 2005. Bardzo charakterystyczna melodia, co ciekawe jest to sample. Niestety ich największy hit nie jest ich autorską melodią, ale w bardzo zgrabny sposób używają piosenki z roku 79 grupy Supertramp's Breakfast in America.
1: Muzyczne radio.
0: Za 5 minut godzina 15, czas na Lemon. Dużo

0: Castorama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Iga gra dalej. Za chwilę doniesienia z wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Potem prawomocne dożywocie dla zabójcy Wiktorii z Bytomia i o rozbiórce bramek autostradowych na Opolszczyźnie. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
9: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
8: A teraz Iga czeka na zwycięszczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w 1. rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxo i Amerykanką Nicole Melichar Martinez. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
10: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej,
8: powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą. Teraz Szczecin, gdzie w sądzie okręgowym ruszył proces w głośnej sprawie tragedii w Międzyzdrojach. Dożywocie grozi Patrykowi F., oskarżonemu o to, że ponad 2 lata temu, w grudniu 2023 roku, zabił samochodem 3-osobową rodzinę. Będąc pod wpływem środków odurzających i jadąc około 130 km na godzinę po mieście, wjechał w spacerujących chodnikiem pieszych. Na miejscu zginęli matka, ojciec i syn. Córka trafiła z lekkimi obrażeniami do szpitala. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dotyczy współpracy militarnej, w tym wspólnych ćwiczeń wojskowych, a także kooperacji przemysłów zbrojeniowych. Dwie firmy chcą likwidować bramki na opolskim odcinku autostrady A4, złożyły oferty w przetargu ogłoszonym przez drogowców i obydwie te oferty są niższe niż 5 milionów złotych, czyli mieszczą się w założonym budżecie. Teraz komisja przetargowa zdecyduje, komu powierzy to dość ciężkie zadanie, bo chodzi o rozbiórkę wiat, wysp oraz kiosków stacji poboru opłat zlokalizowanych na 6 węzłach, no i sprawienie, by wszystko to potem pasowało do reszty autostrady. Wykonawca będzie miał na to 12 miesięcy.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
6: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajka za kierownicą. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie wypłaty z OC pod lupą Sądu Najwyższego i z drogi wzięte. Nasi słuchacze jeżdżą, obserwują i komentują. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Odszkodowanie za OC, za naprawę auta po wypadku może być wkrótce rozliczane według nowych, już jednoznacznych zasad. Problemem zajmie się cała Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Powodem są coraz większe rozbieżności w orzecznictwie, a spór dotyczy tego, jak powinno być wyliczane odszkodowanie z OC po naprawie auta. Przez lata dominowało dość jasne stanowisko. Rzeczoznawca wyliczał, ubezpieczyciel kwotę wypłacał, a właściciel auta mógł je naprawić taniej, drożej lub nawet wcale, sprzedając jako uszkodzone. Jak przypomniała prezes Izby Cywilnej SN, wcześniejsze orzecznictwo zakładało, że roszczenie odszkodowawcze powstaje już w momencie wystąpienia zdarzenia szkodzącego. To oznaczało, że późniejsze działanie kierowcy nie wpływało na samą wysokość szkody.
0: Aktualne przepisy.
1: Sytuacja zaczęła zmieniać się 2 lata temu. Sąd Najwyższy orzekł w 2024 roku, że jeśli kierowca poniósł już koszty naprawy lub zobowiązał się do ich pokrycia, to właśnie te wydatki powinny decydować o wysokości odszkodowania. A w kolejnej uchwale zawarto wykładnie, że jeśli auto zostało naprawione lub sprzedane po wypadku, odszkodowanie powinno odpowiadać realnym kosztom naprawy lub różnicy między wartością auta sprzed szkody, a ceną uzyskaną po sprzedaży takiego samochodu. Problem wrócił we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy 3-osobowy skład Sądu Najwyższego ponownie opowiedział się za wcześniejszym podejściem. Sędziowie uznali, że fakt naprawienia auta nie powinien mieć wpływu na wysokość odszkodowania wypłaconego z OC.
0: Autoradio.
1: A to oznacza powrót do rozliczania szkód głównie na podstawie kosztorysów i wyliczeń, a nie realnie poniesionych wydatków. Teraz sprawą zajmie się cała Izba Cywilna Sądu. Jak podkreśliła prezes, wydanie w krótkim czasie diametralnie odmiennych uchwał wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia. Sprawa jest już oficjalnie zarejestrowana. Dla kierowców wynik sprawy może mieć ogromne znaczenie. Od ostatecznej interpretacji zależy bowiem, w jaki sposób ubezpieczyciele będą wyliczać odszkodowania po wypadkach i kolizjach. A tylko w ubiegłym roku w naszym kraju doszło do ponad 21 tysięcy wypadków z poszkodowanymi. Na policję zgłoszono niemal 400 tysięcy kolizji. I na koniec z dróg wzięte, czyli obserwacje naszych słuchaczy.
0: Ciekawostki.
1: Na drodze ekspresowej i autostradzie, przypomina nam pan Waldek, obowiązuje przepis, że minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu wynosi połowę aktualnej prędkości, wyrażonej w metrach. Jedziemy przepisowe, dla przykładu 120 na godzinę i trzeba trzymać odległość minimum 60 metrów. Cóż z tego, kiedy w luce wciska się inne auto, podkreśla nasz słuchacz. Co wtedy robić? Zgodnie z przepisami dać po hamulcach, bo odległość znów była przepisowa, ale wtedy kierowca za nami będzie zmuszony zrobić to samo. Kolejny też efekt domina, aż w końcu któreś jadące z tyłu auto nie będzie chciało zwolnić i zacznie wyprzedzać, byle nie z prawej. I jak znajdzie przepisową odległość między samochodami, znów jedzie w taką lukę. I znów sytuacja się powtórzy, jeżeli mamy poruszać się zgodnie z przepisami. A co będzie, jak przez takie manewry nagle lewy pas będzie jechał wolniej od prawego? Niby teoria, ale na naszych drogach szybkiego ruchu każdy z nas widział i doświadczył już przeróżne figury. Dziękuję, Arek Włodarski. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Meslowicz, sprzedawcy marzeń. Nieprzypadkowo pojawia się dziś u nas to nagranie, bo właśnie 24 lata temu, 27 maja, zespół Meslowicz wydał ikoniczny album Korowa Milky Bar. Obecnie album nie jest wydawany na CD i jest to jedna z najbardziej pożądanych polskich płyt. Obecnie można kupić ją głównie używaną, a ceny idą od 1000 w górę.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Raz jeszcze Tame Impala, Dracula w totalnie nowym remiksie, Boys Noise Disco Version.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
3: Hello!

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Środowe popołudnie trwa na Dolnym Śląsku, a pogodowo bardzo, bardzo przyjemne. Cały czas jest słonecznie, miejscami umiarkowane zachmurzenie, ale to słońce na pewno będzie towarzyszyło nam do piątku. Prognozy pokazują, że w weekend czekają nas opady deszczu, ale jeszcze dziś i nadchodzące dni będą na pewno słoneczne. Termometry wskazują obecnie maksymalnie 25 stopni w regionie. Ciśnienie stabilne wynosi 1020 hektopaskali.
1: Są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa łącznej długości 8 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
4: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych jak tutaj w Złotoryi, który jest tak istotny dla miasta z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych.
5: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
6: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
5: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Tak, od lat staramy się poprawiać przejezdność w naszym mieście, poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję i to będzie cały czas rosło, a jeszcze stawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap, tak bardzo wyczekiwany.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Pomimo trwającej 40 dni przerwy operacyjnej, wrocławskie lotnisko zakończyło rok 2025 z bardzo dobrym wynikiem finansowym. Spółka osiągnęła zysk brutto na poziomie blisko 35,5 miliona złotych, co oznacza wynik wyższy o niemal 7 milionów złotych od zakładanego planu.
6: Przychody portu lotniczego Wrocław wyniosły w 2025 roku ponad 521 milionów złotych i wzrosły rok do roku o niemal 14 milionów złotych. W zeszłym roku na zadania inwestycyjne port przeznaczył ponad 250 milionów złotych, co doskonale obrazuje, jak mocno jest skoncentrowany na rozwoju. Trwająca przebudowa części operacyjnej oraz przygotowywana rozbudowa i przebudowa terminalu nie są jedynymi realizowanymi przez nas zadaniami, podkreśla Cezary Pasamaj, wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław. Walne zgromadzenie akcjonariuszy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego oraz wyników finansowych spółki jednogłośnie zdecydowało o udzieleniu zarządowi portu lotniczego Wrocław absolutorium. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: I na koniec 48 dni dzierżoniowa, które startują w najbliższy weekend. Na scenie wystąpią ogólnopolskie gwiazdy i lokalni artyści. Organizatorzy zaplanowali też liczne atrakcje dla mieszkańców. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, dni dzierżoniowe zaplanowano w tym roku na ostatni weekend maja. Podobnie jak w latach poprzednich, impreza odbędzie się na terenie Placu Targowego. Na uczestników czekają koncerty topowych polskich wykonawców oraz prezentacje lokalnych formacji artystycznych.
8: To będzie naprawdę mocne uderzenie, dni dzierżoniowa i w tym roku trzy gwiazdy. Małgorzata Ostrowska, Natalia Schroeder i Lemon. To są te gwiazdy, które pojawią się na naszej scenie, ale oczywiście jak zawsze nie zabraknie też takich naszych lokalnych atrakcji, atrakcji lokalnych gwiazd, jak choćby nasza Miejska Orkiestra Dęta z wokalistkami, która zawsze tutaj robi furorę i wiem, że wielu mieszkańców czeka na te występy.
7: To Magdalena Zalewska z Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta. Tradycyjnie już niedzielna część święta miasta upłynie pod znakiem występów dzieci i młodzieży z dzierżoniowskich sekcji artystycznych.
8: Mamy też zawsze strefę lokalsów, w których z jednej strony wystawiają się nasi rękodzielnicy, lokalni rzemieślnicy, jak choćby, nie wiem, piernikarze, czy lokalni malarze, lokalni artyści, ale też zawsze wspomagają nas tu lokalne firmy, laboratorium, w którym mogą robić sobie doświadczenia nasze dzieci, na przykład wystawiają. I to te wszystkie atrakcje, które są w tej strefie lokalsów, są dla dzieci nieodpłatne.
7: Święto Dzierżoniowa potrwa 2 dni. Organizatorzy namawiają przynajmniej mieszkańców Dzierżoniowa o pozostawienie samochodu w domu i wybranie się, czy to na koncerty, czy na inne atrakcje, po prostu pieszo. Z Dzierżoniowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Po reklamie.
6: Wiosna.

0: Muzyczne radio.
1: Prosto z Australii, Empire of the Sun i We Are the People. Tak jak graliśmy przed chwilą, a już za moment pojawi się ostatni już raz w roli hit typu Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca 16 edycji The Voice of Poland, który już debiutuje, już wydał swój debiutancki singiel Halo Houston. Utwór, który jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim, kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. I tutaj, jak sam Jasiek powiedział, dla mnie taką ucieczką był kosmos. Absurdalne, trochę filmowe i właśnie o to chodzi w tej piosence.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Bar of Stellar Voodoo Sonic za 8 minut, godzina 16.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
0: Czas na artystę, który rok temu podbił serca słuchaczy piosenką Ordinary, a w tym roku zrobił to z nagraniem Fever Dream.

0: sierpnia.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Uniewinniony żołnierz, który strzelał na granicy z Białorusią. Wrócimy też do protestu naukowców przed Sejmem i do fali upałów w Europie. W Portugalii blisko 40 stopni. Marcin Krzemiński, niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
8: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
7: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. Na to może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do bezstronności sędziego, niezależnie od tego, czy brak bezstronności rzeczywiście zachodzi. Rządzący, czas wziąć się do roboty i znaleźć pieniądze na polską naukę. Takie hasła było słychać na proteście naukowców pod Sejmem. Badacze i pracownicy naukowi z całej Polski domagali się wyższych wynagrodzeń, stabilności zatrudnienia i przeznaczenia 3% PKB na polską naukę.
9: Widzę, że ma pani skarbonkę. Pusta.
10: Pusta, totalnie.
9: Jak nauka polska?
10: Dokładnie.
9: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
11: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli, chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
7: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
12: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
7: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Summer. Alan Walker, Endless Summer.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: 13 minut po godzinie 16, już czas na środowe wydanie programu Best of, tylko najlepsi z najlepszych w muzycznym radiu, aż do najnowszego notowania hit planety. Z nami teraz wyjątkowy zespół Manam z piosenką, której tytuł całe szczęście dziś nie jest aktualny, bo jest wyjątkowo ciepło. Wyjątkowy, zimny maj.

Hej, hej, to znowu my. Wracamy do Was z kolejnymi świeżutkimi piosenkami, którymi pochwalą się dziś Ania Szlagowska, Lola Young i Paro of Stellar. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. A zaczynamy od debiutantki. Ania Szlagowska to artystka z nowosądecką charyzmą, nominowana w ubiegłym roku do Fryderyku w kategorii Fonograficzny debiut roku. Po wydaniu pierwszej płyty oraz udziale w półfinale Must Be The Music konsekwentnie rozwija własny język muzyczny. W utworze Ile łączy szlachetny pop z elementami folkloru, nawiązując do swoich małopolskich korzeni. Osobisty, subtelnie osadzony w jej tożsamości singiel został stworzony we współpracy z Kubą Karasiem. To historia o momencie w relacji, kiedy mimo miłości do drugiej osoby duma lub brak odwagi uniemożliwia szczerą komunikację, opowiada o nowej piosence Ania Szlagowska. Premierze utworu Ile towarzyszy teledysk podkreślający kierunek, w jakim artystka rozwija swoją twórczość, nowoczesną popową formę opartą na osobistych historiach i silnym związku z miejscem, z którego pochodzi. Ania zaprosiła do udziału w klipie wyjątkowy zespół pieśni i tańca, który wzbogaca tę ciepłą opowieść o uczuciu w codzienności, kolorem i tańcem. Historia jest przedstawiana w subtelnych gestach i spojrzeniach, a tęsknota przełamywana jest ruchem, wyrażającym to, czego słowa nie potrafią. Ania Szlagowska ze swoim nowym singlem Ile już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Laureatka nagród Grammy Brit Lola Young wydała singiel From Down Here. Utwór powstał we współpracy z Jamesem Blake'iem i jest pierwszą premierą artystki od premiery znakomicie przyjętego albumu I'm Only F Myself oraz przełomowego sukcesu singla Messy nagrodzonego statuetką Grammy. From Down Here otwiera kolejny rozdział w twórczości Loli. Zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym utwór balansuje pomiędzy radością a bólem, tęsknotą i wewnętrzną klarownością, jednocześnie zamykając etap związany z poprzednim albumem i zapowiadając bardziej emocjonalne oraz odważne brzmieniowe oblicze artystki. Dzień po gali Grammy poczułam ogromny przypływ inspiracji, więc weszłam do studia z niesamowitym Jamesem Blake'iem i stworzyliśmy ten utwór. Piszę następny rozdział swojej historii, bo poprzedni byłby przecież strasznie nudną książką, powiedziała Lola Young. Music News. I na koniec Paro of Stellar, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych twórców sceny electro swing i jednym z najbardziej rozpoznawalnych austriackich producentów muzyki elektronicznej. Artysta zdobył międzynarodową popularność dzięki charakterystycznemu połączeniu jazzu, swingu i nowoczesnej elektroniki. Jednym z utworów, który doskonale oddaje jego muzyczny styl, jest najnowszy singiel Black Lilies, który już mocno gramy w muzycznym radiu. Polscy fani już nie mogą doczekać się letniego koncertu swojego idola. Paro of Stellar wystąpi 25 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy producenta i ma mieć charakter pełnowymiarowego widowiska audiowizualnego. Organizatorzy zapowiadają rozbudowaną scenografię, efektowną oprawę świetlną oraz koncertowy repertuar obejmujący najbardziej znane utwory Paro of Stellar. To jeszcze łapcie nasze premiery, uwaga, uwaga, są naprawdę gorące. Ale Farben z najnowszym singlem Heroes of the Night, Robin Schulz i Better Times, a także Sony Fodera i jego najnowsza propozycja Let Me Be In Your Arms. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, do miłego.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Obecnie na termometrach na Dolnym Śląsku zobaczymy średnio 23 stopnie. Do tego coraz więcej słońca, coraz mniej chmur i taka aura bardzo przyjemna, pogodowa, ma utrzymać się przynajmniej do piątku. Jakość powietrza ta bez zmian cały czas jest bardzo dobra. Sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Ono jest stabilne i wynosi 1020 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
5: Będzie rozbudowa autostrady A4.
6: Krzyżowa Krzywa długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km.
5: A Świdnica będzie miała nowoczesną halę widowiskowo-sportową,
7: która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Będzie rozbudowa autostrady A4. Są już decyzje środowiskowe dotyczące dwóch jej odcinków między węzłami Krzyżowa i Legnica. Trasa będzie rozbudowana tak, by spełniała wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6: Chodzi konkretnie o rozbudowę 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4. Inwestycje podzielono na dwie części. Krzyżowa Krzywa długości 14 km oraz Krzywa Legnica 21 km. W ramach prac zostanie poszerzona każda jezdnia z dwóch do trzech pasów ruchu oraz powstaną pasy awaryjne. Jak informuje Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w pierwszym etapie wybudujemy nową jezdnię, naprzemiennie na północ i południe od obecnego przebiegu A4. Następnie przebudujemy węzły drogowe i wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, po czym przełożymy ruch na nową drogę. W ostatnim etapie rozbierzemy starą nawierzchnię, w jej miejsce wybudujemy drugą, nową jezdnię. Według planów realizacja inwestycji w formule projektuj i buduj przypadnie na lata 2027-2031. Efekt? Ma być komfortowo i bezpiecznie. Przypomnijmy, na węźle Legnica Południe trasa krzyżuje się z drogą ekspresową S3, umożliwiając wygodny dojazd do granicy polsko-czeskiej oraz na północ w stronę Szczecina. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
5: Świdnica przygotowuje się do budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Władze miasta dysponują już programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji. Obiekt ma pomieścić około 1500 widzów i połączy funkcje sportowe z obronnymi. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
8: O planach budowy nowej hali powiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska podczas wizyty wiceministra transportu Piotra Borysa. Miasto szacuje koszt budowy takiego wielofunkcyjnego obiektu na około 90 milionów złotych. Hala miałaby stanąć na terenie świdnickiego OSIR-u.
7: Przygotowany mamy program funkcjonalno-użytkowy dotyczący hali widowiskowo-sportowej, więc hali wielofunkcyjnej, takiej, która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią. Około 1500 osób nie ma w Świdnicy takiej hali, wymienne podłogi, więc możliwość organizowania koncertów, to też jest bardzo w mieście potrzebne.
8: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Nowy obiekt poza funkcją widowiskowo-sportową miałby spełniać także dodatkowe zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Władze Świdnicy planują w podziemiach hali miejsca tymczasowego schronienia. Ta część inwestycji to szansa na pozyskanie funduszy na budowę także z resortów mundurowych.
7: W tej chwili projektujemy jeszcze wstępnie, też w formie programu funkcjonalno-użytkowego, miejsca tymczasowego schronienia z funkcją parkingu, licząc na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo będą to środki łączone i oczywiście będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na sam obiekt sportowy.
8: Prace nad pełną dokumentacją projektową hali potrwają od 8 do 10 miesięcy. Władze miasta zamierzają rozpocząć procedurę inwestycyjną w 2027 roku. Sama budowa obiektu widowiskowo-sportowego zajmie wykonawcom około 3 lat. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Mrowisko, kolorowa, rozśpiewana, ekologiczna opowieść dla młodych widzów w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Pewnego dnia w mrowisku zaczynają pojawiać się śmieciowe kule, które zakłócają dotychczasowe życie i pracę mrówek. Co z tego wyniknie? Dowiemy się w teatrze. Zapraszają aktorzy.
0: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
9: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
0: Bardzo cię proszę.
9: Słuchaj, Marysia.
0: Marcysia.
9: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.

0: W najbliższą niedzielę na godzinę 16 zapraszamy na spektakl Zdrojowego Teatru Animacji Mrowisko.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Ira, dobry czas. My mamy idealny czas na to, żeby już zapowiedzieć, że za niecałe 14 minut rozpocznie się najnowsze notowanie Hit Planety po godzinie 17 z premierami, propozycjami do listy i oczywiście, co najważniejsze, z naszą topową 40. Przywita się z Wami Sebastian Wysoczański, a ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Zostawiam Was z najlepszą muzą w programie Best Of.
1: Best Of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Pożar w Obornikach w Wielkopolsce jest ważne rządowe ostrzeżenie. Będzie polsko-polski pojedynek w Paryżu Linet Świątek. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Marcin Krzemiński. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litry 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6 zł 31 groszy. To 9 groszy mniej niż dziś. No 10 groszy tańsza będzie 98. Zapłacimy maksymalnie 6,86, a olej napędowy potanieje aż o 18 groszy do 6 zł 57 groszy. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiS-u, który ma takie obawy.
7: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
5: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
8: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
5: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
10: A po 17:00.
3: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
10: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta. Startuje na dobre.
11: Jeśli pytacie, co dziś dla Was mamy, to my już szybciutko spieszymy z odpowiedzią. Mamy dla Was kolejne spotkanie na Hit Planecie, a to oznacza, że najbliższe 3 godziny wspólnie spędzamy na naszej Hit Planetarnej liście. I oczywiście polecać Wam będziemy zarówno te piosenki, które już znacie, ale mamy dla Was kilka niesamowitych niespodzianek w naszej poczekalni. Mam na myśli i te propozycje, które czekają na Wasze głosy i punkty, a także premiery. Bądźcie koniecznie z nami najbliższe 3 godziny. godziny w Muzycznym Radiu. Sebastian Wysoczański i my już teraz startujemy.
3: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
11: Chicane, Who Do You Give Your Love To. Od tego utworu zaczynamy.

0: Bia Miller w muzycznym radiu Chicane to propozycje z naszej ławki rezerwowych.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Zaglądamy na podium, ale to wczorajsze, bo do dzisiejszego podium jeszcze zostało nam niecałe 3 godziny, więc małe przypomnienie tego, jak to wszystko poukładało się wczoraj za sprawą waszych głosów. Męskie granie Orkiestra 2026 i piosenka nareszcie na miejscu trzecim. A dwójka to Perfect on Paper i Twin Sick w muzycznym radiu. Ten utwór również

0: Alan Dixon, numerem jeden naszego wczorajszego spotkania Gravity. To była piosenka, która zajęła fotel lidera wczoraj. Jak będzie dziś, o tym i nie tylko o tym mówić będziemy przez najbliższe 3 godziny.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
8: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
9: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
10: Hello everybody, CJ Stone here.
11: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Hey, I'm Charlie XCX.
5: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
6: Hey guys, it's Ella Henderson.
7: Hi, I'm Ed Sheeran.
8: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: Panie i panowie, to są melody, które bardzo mocno wam polecamy. Dziś na pozycji 35 to druga nowość, która gra w muzycznym radiu. Switch Disco i Voices w pierwszej części naszego dzisiejszego lądowania. Miejsce, jak wspomniałem, 35. Druga dzisiejsza nowość. W kolejce Martin Garrix, w kolejce Repeat It.
1: Lista twoich najnowszych hitów.

0: Madison Beer z utworem Love Girl to nowość, która pojawia się w naszym hit planetarnym składzie. W pierwszej części jesteśmy i polecamy wam nasz profil na Facebooku. Czekamy na wasze punkty, głosy, czekamy na wasze informacje, na kogo dzisiaj stawiacie swoje plusy. Dajcie nam koniecznie znać. My pędzimy dalej. Pojawiamy się za moment z kolejnymi nowościami. Na pewno Kygo z nagraniem That's When You Know. Za chwilę Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Zostańcie na hit planecie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
2: Hi, we are Bleng and Jones.
3: Hello, here Jane.
4: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
3: How are you? I'm Nelly Furtado.
5: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benassoni and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 18.
4: Czas na wiadomości.
6: Po proteście naukowców ministerstwo przyznaje im rację, ale bez konkretów. Żołnierz, który strzelał na granicy uniewinniony, apeluje do polityków. Wycieczka samochodem do Łodzi łatwiejsza, łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. W największej od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
7: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
8: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
9: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
6: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
10: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki. Na poziomie rządowym, parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję.
6: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata. Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
11: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. Ja pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
6: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północnej.
12: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
6: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
13: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
6: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
14: A po 18:00
0: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
14: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Posłuchajcie koniecznie, oto Parov Stellar i najnowsze nagranie Black Lilies.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Kaigo.
4: Hey guys, I'm Zara Larsson.
5: Hey, it's Morten Dirk.
6: Hi everybody, this is Lia Ru.
7: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
8: Najnowsza lista w Polsce.

Mega hipnotyzujące nagranie, które w muzycznym radiu wam ostatnio bardzo mocno polecamy. Mark Leon na planecie pełnej hitów, tej bardzo wyjątkowej, tej przede wszystkim środowej. Jesteśmy razem z wami i polecamy wam właśnie ten utwór z pozycji 22. Prawie na półmetku dzisiejszego lądowania jesteśmy. Maddie on Fireway i Meghan Trainor. To wszystko w kolejce, to wszystko przed nami.

I Kuba, stygnie lato, pojawia się w muzycznym radiu już od pewnego czasu i mamy nadzieję, że będzie się pojawiało bardzo często przez długi czas, także na Hit Planecie i w muzycznym radiu w ogóle. Natomiast dzisiaj pozycja 19 brzmi i wygląda dokładnie tak. Za chwilę premierowo, wcześniej Slide, wcześniej Michael i Michael bardziej. Schulte to nasz niemiecki kolega z utworem Love Sick.

Michael Schulte i Lapsik w muzycznym radiu. Tak gramy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Tak gramy na pozycji 17. Sound Heaven teraz i Snowing in Miami.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Hi guys, it's Rihanna.
8: Hey everyone, this is Monster Summer Love.
9: Hello Poland, it's Katy Perry here.
10: Hi guys, my name is Sam Walker.
11: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Wykonywał swoje zadanie, orzekł sąd o żołnierzu strzelającym na granicy. Katowice chcą zorganizować wypoczynek dla dzieci z Buczy. O wpisanie na listę UNESCO walczy modernistyczna Gdynia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
3: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
2: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
4: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
2: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
5: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
2: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
6: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
7: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
6: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
7: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z polskimi dziećmi? Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
6: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
2: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
8: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
2: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
1: Henry Moody z utworem Miss You. Od tego zaczynamy trzecią część środowego lądowania.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Hello, this is Sexual and in Grosso.
7: Hi, my name's Sia.
8: Hi guys, my name is Sam Walker.
9: Hey guys, I'm Zara Larsson.
10: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Gattuso w propozycjach do naszego głównego zestawienia z nagraniem Ozone. To są melodie, które polecamy wam już w tej trzeciej części naszego środowego lądowania na planecie pełnej hitów. Do godziny 20 utwory, na które głosowaliście najczęściej i najchętniej. Wśród nich zdecydowanie Holly Humberstone z utworem White Noise.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: What's up, it's Nick, Afrojack.
2: Hey guys, I'm Dash Berlin.
3: Hey, I'm Son of a Dory.
4: Hey, what's up, this is Showtek.
5: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.

ale to są naprawdę niesamowite melodie. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w muzycznym radiu w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Ten hicior, naprawdę dobrze zapowiadający się numer, pojawia się dzisiaj na miejscu piątym. Zaglądamy na sam szczyt naszej listy. Tutaj na przykład Armin van Buuren i Like a Child. Myślę, że tą piosenkę już znacie. Dzisiaj pojawia się niestety na miejscu czwartym. Wasze głosy.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
3: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
4: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
5: Hello everybody, CJ Stone here.
6: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Planeta. Na finał. To jest nasz dzisiejszy

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Pali się hala w Obornikach w Wielkopolsce. Na miejscu setki strażaków. Jest areszt za fałszywe alarmy o zagrożeniu w domach polityków. Dwie polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce walczy około 60 zastępów straży pożarnej. To około 250 strażaków. Do mieszkańców wysłany został alert RCB z informacją o dużym zadymieniu i apelem, by zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu, a także by nie zbliżać się do miejsca akcji. Strażacy gaszą pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przeobiegła. Jest zalesiona. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
3: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
2: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. O swoje bezpieczeństwo boją się studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W czasie wieczornych powrotów z zajęć z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach największego łódzkiego szpitala, mówią studentki Agata i Maja.
4: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym onanizował.
5: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaję informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
2: Dlatego sprawa trafiła do policji, uczelni i władz miasta. To świetny dzień dla polskiego tenisa na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Choć trwają dopiero mecze drugiej rundy, już wiadomo, że przynajmniej jedna polska tenisistka awansuje do najlepszej szesnastki turnieju. A więcej o tym wie i wyjaśni Przemysław Pozowski, który jest na miejscu.
6: Mam dla Państwa dwie informacje z kortów Rolanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju. A właściwie to mam nawet trzecią dobrą informację, bo obydwie nasze zawodniczki spotkają się w meczu o czwartą rundę, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
7: W sumie zawsze jest nad czym pracować, z czego jestem najbardziej zadowolona. No wydaje mi się dzisiaj po prostu z tego, że w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie.
6: To Iga Świątek już po meczu z Sarą Bejlek, natomiast jeżeli chodzi o Magdę Linet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
2: Mecz Świątek-Linet odbędzie się, przypomnę, w najbliższy piątek.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonix. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leoszko, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
9: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny.
1: już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.

0: dobry, wspaniały dance. Nigdy nie jest zły, szczególnie kiedy wieczorową porą minęła 20, a dzień powolutku, no, zwalnia. Zwalnia i to tak totalnie, no bo to wieczorowa pora. Ale w muzycznym radiu, moi drodzy, my tak naprawdę rozpoczynamy naszą muzyczną podróż od Madonny i Disco Inferno. 12 po 20, Maciej Wow, witam. Dżemowanie najpierw, a później dużo dobrego grania.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Dżemik, witam, dobry wieczór. Halo, halo, słuchamy.
3: Dobry wieczór. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania dwa autka. Pierwszym jest to Opel Insignia 2013 rok, diesel 145 koni, kombi, auto użytkowane przez kobiety, także jest zadbane, a drugim autem jest Peugeot Partner 2002, w ciągu eksploatacji, auto utrzymane dość ciekawie, zadbane, a więc informacji udzielę pod numerem 695.
0: Tak.
3: 112 363. Dodam, że Partner to jest silnik 2 litry HDI. Pozdrawiam.
0: Ja też dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, witamy, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór, dzwonię z Wrocławca. Do sprzedania mam autko Volkswagena Golfa, auto jest z 2009 roku, 1.4 benzynka, po wymianie łańcucha rozrządu i pompy paliwa, olei i filtrów. Stan ogólny jest bardzo dobry, auto jest sprowadzone z Niemiec. Oraz do sprzedania mam Skodę Fabię z 2007 roku, 1.2 benzynka, wersja kombi, stan również bardzo dobry i więcej informacji udzielę pod telefonem 792
0: tak
4: 259 132. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję i uściski, dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
5: A ja kupię taki mały samochód wstawczy o masie własnej do 2 ton, tam do 4000. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce pozbyć samochodu osobowego typu kombi, odpowiadam też na SMS-y. Podaję telefonu.
0: Tak.
5: 669.
0: Mam.
5: 527.
0: Jest.
5: I 402.
0: 402. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Witaj. Halo.
6: Witam, Macieju.
0: Witam pana prezesa. Słuchamy.
6: Do sprzedaży mam dwa prawie na ukończenie mieszkania w Mysłakowicach. No i ta piękna Yamaszka moja, 1.3 Królewska Gwiazda, stan idealny, 25 lat ma, ale przejechane 15 tysięcy. Wsiadać i jechać, silnik dotarty. No i jak się wjeżdża do Karpacza, jest taki Hyundai, ma 31 lat, pięknie zrobiony, ospoilerowany, to robi, tuning robili Czesi. Dla młodego, no szał. Niedroga cena, pięknie wygląda. No i wiatr, trzy wiaty w szkle, też mam do sprzedaży, wjazd do Karpacza z Myjni. Pod telefonem 603-622. Tak. 848 i zdrowia jak zawsze.
0: Najlepszego, cześć.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dżemik, witaj, słuchamy, proszę, halo.
7: Dobry. Dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
7: Mam do sprzedania Audi A4 B7, rok produkcji 2007.
0: Tak.
7: Przebieg 249 tysięcy, 1.9 TDI. Jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Jestem z gromadki koło Bolesławca, cena 14 tysięcy. I więcej informacji udzielę pod numer telefonu. 667.
0: Tak.
7: 850. 699.
0: O, wszystko mamy, dziękuję. Dżemik, słucham, dobry wieczór, witaj.
4: A dobry wieczór. Dzwonię z Bolesławca, chciałem pomówić ogłoszenie do sprzedania Volkswagen Passat z 2013 roku, wersja kombi, dwulitrowy dieselek, 177 koni, wersja Highline. Auto bardzo zadbane, bardzo dobrze utrzymane, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Oraz do sprzedania mam Passata B8 w pięknej wersji Altrax, 112 tysięcy przebiegu, 2 litry z 240 koni. Posiada wszystkie udogodnienia, jakie sobie można tam wymyślić w samochodzie w tym modelu. I więcej informacji udzielę pod telefonem 792
0: tak
4: 259 132.
0: Pozdrawiam. 132, dobra, dziękuję. Witaj, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Ja poszukuję w ciągu dalszych starych motocykli oraz motorowerów. Poszukuję na przykład takiego motorowego jak Motorinka, Komarek, WS-ka, jakaś Jawka, WFM-ka oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś coś pozostawało, jakieś pozostałości. I stan motocykla jest nieobojętny i części, w jakim stanie to się zachowało. I mój numer telefonu.
9: Tak.
8: 731. 847.
9: Tak.
8: 430.
9: 430.
8: A, i jeszcze szukam ciągnika. Ursusa jakiegoś.
9: 60.
8: Może ktoś coś ma do sprzedania. Dziękuję ślicznie.
9: Dziękuję. Ostatni telefon. Dobry wieczór. Witam. Halo.
10: Dobry wieczór.
9: Proszę bardzo.
10: Mam do sprzedania maszyny rolnicze takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz Pilmet 400 litrowy, ładowacz Turbentka. Ponadto posiadam dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu 504 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
9: Dziękuję za telefon, polecamy się na przyszłość.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
9: Time Impala Dracula w dobrym remiksie w Muzycznym Radiu. 17 minut po godzinie 20. Za chwileczkę Music News, piosenka i podsumowanie dnia. O 20.30 zapraszam na Festiwal Hitów.

Music News już fruną w waszą stronę, zatem dajcie głośniej, bo dziś czeka was spotkanie z Goldilocks, Nothing But Thieves i laureatami tegorocznej gali Fryderyków. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Wschodząca gwiazda popu Goldilocks wypuściła właśnie nowy singiel Rush, który stanowi zapowiedź nadchodzącego drugiego albumu artystki. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze Goldilocks, popychając jej charakterystyczne popowe brzmienie w stronę bardziej intensywną, odważną i muzycznie energetyczną. Ta nowa era to ja w najbardziej autentycznym wydaniu. Lata 2025-2026 były najbardziej intensywnym okresem mojego życia, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, tłumaczy Goldilocks. Ostatnio było tu wszystko. Świętowanie, złamane serce, zakochiwanie się, łzy i adrenalina. To wszystko zdecydowanie usłyszycie na nadchodzącym albumie. Rush, nowy singiel, opowiada o uzależnieniu od adrenaliny i zakochaniu się w kimś. Ten album nie idzie na żadne kompromisy i dokładnie tę energię słychać w tym numerze. Dla mnie Rush to idealna mieszanka rocka i międzynarodowego szwedzkiego popu, gatunków, które są też obecne w składzie autorów, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Kilka miesięcy po jubileuszu dziesięciolecia, pięcioosobowy zespół South End Nothing But Thieves powraca z euforycznym singlem Evolution. Znani z nieustannie rozwijającego się zarówno muzycznie, jak i wizualnie podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni, dosłownie i tematycznie, nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album, gdzie stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki. Nowy singiel Evolution to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla zespołu. To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają, twierdzą muzycy z zespołu Nothing But Thieves. Music News. I na koniec Fryderyki. Za nami kolejna gala Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę Śmierć w Bikini nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano zespołowi Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojce. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które już trafiły na playlistę nowości muzycznego radia. Louis Tomlinson z nowym singlem Sunflowers, Kygo i Dante Miński z najnowszą propozycją Heaven in Your Mind i wspomniana przed momentem Goldilocks z najnowszym kawałkiem Rush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa łącznej długości 8 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
3: 1,5 miliarda w tegorocznym budżecie z 5 to wydatki na infrastrukturę i to głównie nie na bieżące utrzymanie, tylko na remonty i odtwarzanie linii kolejowych, przebudowy dróg wojewódzkich, ale też budowy takich odcinków obwodnicowych jak tutaj w Złotoryi, który jest tak istotny dla miasta z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych tak, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji. Pośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych.
4: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
5: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
4: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w fazę finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Tak, od lat staramy się poprawiać przejezdność w naszym mieście, poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję i to będzie cały czas rosło, a jeszcze stawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap, tak bardzo wyczekiwany.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Świdnica przygotowuje się do budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Władze miasta dysponują już programem funkcjonalno-użytkowym dla tej inwestycji. Obiekt ma pomieścić około 1500 widzów i połączy funkcje sportowe z obronnymi. Tematem zainteresował się Jacek Zych.
6: O planach budowy nowej hali powiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska podczas wizyty wiceministra sportu Piotra Borysa. Miasto szacuje koszt budowy takiego wielofunkcyjnego obiektu na około 90 milionów złotych. Hala miałaby stanąć na terenie świdnickiego OSIR-u.
7: Przygotowany mamy program funkcjonalno-użytkowy dotyczący hali widowiskowo-sportowej, więc hali wielofunkcyjnej, takiej, która pozwoli na stworzenie bazy treningowej, ale też bazy do przeprowadzania różnego rodzaju zawodów z widownią. Około 1500 osób. Nie ma w Świdnicy takiej hali. Wymienne podłogi, więc możliwość organizowania koncertów. To też jest bardzo w mieście potrzebne.
6: Powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Nowy obiekt poza funkcją widowiskowo-sportową miałby spełniać także dodatkowe zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Władze Świdnicy planują w podziemiach hali miejsca tymczasowego schronienia. Ta część inwestycji to szansa na pozyskanie funduszy na budowę także z resortów mundurowych.
7: W tej chwili projektujemy jeszcze wstępnie, też w formie programu funkcjonalno-użytkowego, miejsca tymczasowego schronienia z funkcją parkingu, licząc na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo będą to środki łączone i oczywiście będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na sam obiekt sportowy.
6: Prace nad pełną dokumentacją projektową hali potrwają od 8 do 10 miesięcy. Władze miasta zamierzają rozpocząć procedurę inwestycyjną w 2027 roku. Sama budowa obiektu widowiskowo-sportowego zajmie wykonawcom około 3 lat. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Mrowisko, kolorowa, rozśpiewana, ekologiczna opowieść dla młodych widzów w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Pewnego dnia w mrowisku zaczynają pojawiać się śmieciowe kule, które zakłócają dotychczasowe życie i pracę mrówek. Co z tego wyniknie? Dowiemy się w teatrze. Zapraszają aktorzy.
8: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
9: Śmieciowe kule? Hej, mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
8: Bardzo cię proszę.
9: Słuchaj, Marysia.
8: Marcysia.
9: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.

0: W najbliższą niedzielę na godzinę 16 zapraszamy na spektakl Zdrojowego Teatru Animacji Mrowisko.
1: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama. Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.

0: Wariujemy.
1: 20:30 minęła, słońce właśnie chowa się za horyzontem. Kubki z kawą powolutku zamierają się, moi drodzy, wieczorny relaks, a to oznacza jedno, czas na festiwal hitów. Przed nami muzyczna podróż pełna najnowszych elektronicznych brzmień, świetnego klimatu i dobrej energii. To co, na początek David Guetta, a później Masano z nagraniem Paka, Paka. Gramy!
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice. Under the jurisprudence of the soul.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
5: Festiwal hitów.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
1: Czas na wiadomości.
5: Będzie polski mecz w Paryżu. Iggy Świątek z Magdą Linet. Pali się zakład o zwiększonym ryzyku w obornikach w Wielkopolsce. Upały w Europie, u nas chwila oddechu. Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek informacje z ostatniej chwili. Magdalena Fręch przegrała ze szwajcarską tenisistką Jill Teichmann 5-7, 4-6 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale wcześniej na paryskich kortach dwie Polki wygrały i awansowały, czego efektem będzie ich wspólny mecz w piątek. Po dwóch stronach siatki w trzeciej rundzie French Open staną Magda Linet i Iga Świątek. O szczegółach trudnej walki Magdy Linet prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenką w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenka natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenka, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Przypomnę, Iga Świątek awans też wywalczyła dziś, bo pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. 250 strażaków walczy z pożarem hali w Obornikach w Wielkopolsce. Do mieszkańców wysłany został alert RCB, bo ogień pojawił się w zakładzie o zwiększonym ryzyku. Znajduje się tam m.in. ocynkownia. Pożar może zagrażać sąsiednim halom zakładu, a część terenu przy obiekcie jest zalesiona. Będzie więcej amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce, zapowiada wiceminister obrony narodowej. W ten sposób Stanisław Wziątek odpowiada na pytania o doniesienia portalu Politico. Wynika z nich, że Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele i okręty podwodne.
7: Nie ma w tej chwili żadnych informacji mówiących o tym, żeby Amerykanie wycofywali się ze swoim sprzętem. Wręcz przeciwnie. Jest zbudowany jeden APS, czyli właśnie tak duży obszar magazynowy z ciężkim sprzętem, to jest powic, ale to jest także kolejny, który za chwilę będzie w pełnej skali rozwinięty blisko Wrocławia.
5: Jutro na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony wiceminister Wziątek ma przedstawić szeroką informację na temat obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Hiszpania przygotowuje się na prawie 40 stopni Celsjusza. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu mogą wrócić. Dlatego warto pamiętać o podstawach, przede wszystkim o nawadnianiu, czyli piciu wody, i to zanim poczujemy pragnienie, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr Michał Sutkowski.
8: Wyczerpanie cieplne. Tego jest najwięcej i to jest takie najbardziej charakterystyczne, a to są te osoby, które mdleją przy przystankach autobusowych. To jest związane po prostu z brakiem nawodnienia.
5: W najgorętszych godzinach, czyli między 11 a 16 najlepiej ograniczyć przebywanie na słońcu i szukać cienia lub chłodnych pomieszczeń. Lekarze zalecają zwracanie uwagi na dzieci, osoby starsze i przewlekłe chore. One są najbardziej narażone na przegrzanie.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: To się nazywa nasza dźwiękowa podróżku klasyką i wielkim hitem sprzed wielu, wielu lat. Uśmiechamy się, prawda? Kiedy słyszymy taki numer. Idealne dźwięki na zakończenie dnia. No, moi drodzy, nieważne, czy wracacie właśnie do domu, czy spacerujecie w tej chwili z piesem na przykład. Posłuchajcie i bawcie się razem z nami dobrze. Bo to jest Muzyczce Radio.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Piotrek nie może doczekać się tego numeru. No to słuchaj, ta wersja oryginalna taka bardzo płytka. Wybrałem lekki remol. Może ci się, Piotr, spodoba. Daj znać.

0: reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Zawsze kiedy smutno, kiedy źle, pójść sobie DJ-a Tonka i będzie dobrze. 20 minut do 22, tu muzyczne radio i festiwalny hitów. Przed momentem utwór na życzenie dla tych, którzy kochają Aquagen. Za moment Dario G.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Strażacy opanowali pożar w hali w wielkopolskich Obornikach. Pożar także na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Litewki. Unikatowy, niepokazywany niemal obraz wart miliony złotych można obejrzeć teraz całkowicie za darmo w Warszawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został opanowany. Na miejscu wciąż pracuje 100 strażaków, którzy dogaszają halę o powierzchni 5000 m2, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
3: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gaśniczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
2: Równocześnie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego monitorują powietrze i wodę w pobliskiej rzece Warcie pod względem skażenia. Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do rzeki. Do pożaru hali doszło około godziny 15:00. Jak informują strażacy, wewnątrz budynku doszło do wycieku niebezpiecznych kwasów. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok grobu. W miejscu, gdzie jest pochowany poseł i społecznik, nie ma jeszcze nagrobka. Jak mówi Łukasz Marchewka z Sosnowieckiej Straży Pożarnej, ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
4: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć jeszcze.
2: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu, jadąc rowerem, został śmiertelnie potrącony. Odwołania minister kultury chce Konfederacja. Partia rozpoczyna zbiórkę podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej. Poszło o przygotowaną przez jej resort ustawę, która zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Do sprawy odniósł się szef parlamentarnego klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
5: To jest ustawa rządowa, nie jest to ustawa pani minister Cienkowskiej. Podpisuje się pod tym premier Donald Tusk.
2: Według Konfederacji dopłaty dla artystów obejmowałyby osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej. 5 osób uwięzionych od tygodnia w jaskini w Laosie żyje. Dotarli do nich laotańscy i tajlandzcy nurkowie. To była ich ostatnia próba. Teraz ratownicy szukają jeszcze 2 zaginionych. Jednocześnie zastanawiają się nad sposobem ewakuacji 5 odnalezionych, którzy siedzieli na skale wewnątrz jaskini. Komora, gdzie przebywają te osoby, znajduje się ponad 300 metrów od wejścia do jaskini, a prowadzący do niej wąski korytarz zalany jest obecnie wodą. Jak podejrzewają miejscowe media, odnalezione osoby weszły do jaskini w poszukiwaniu złota, które miało być niegdyś wydobywane w tej jaskini. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane w publiczności zaledwie 2 razy. Na obrazie artysta przedstawił swoją żonę ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się 3 obrazy, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
6: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje no niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
2: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Aukcja w połowie czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w warszawskiej Desie zupełnie za darmo.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Strefa 79.

wszystkie rytmy, te wszystkie utwory mają w sobie coś czarującego, przyznajcie. No, cofamy, moi drodzy, wskazówki zegara do czasów kolorowych kaset magnetofonowych, tak? One były tam, jak ktoś nie miał kolorowej, to sobie sam mógł pokolorować. No, nowe światełka, przeboje, utwory, które znał cały świat. No dzisiaj cóż, wszystko tak bardziej lokalnie, jeżeli jakiś przebój jest. A kiedyś tak Dolce Vita czy Lady Fantasy, no to hulał po całej Europie i to bardzo, bardzo mocno. Przed nami strefa, a w strefie no full wspomnień, uśmiechów, melodii, nawet do samego siebie, prawda? To jest muzyka, która jest najlepszym przyjacielem dla każdego odbiorcy. Wielkie hity, fajne śpiewanie, wakacyjne pierwsze klimaty, miłości, dyskoteki, to wszystko nas czeka. Zawsze w strefie 79. Zostańcie z nami. Zróbcie sobie wygodne miejsce. Pokręćcie trochę głośności i powspominamy razem, jak to kiedyś było. 80 na bok, później lata 90. Grupa E-Type.

Egypt. Tu strefa, tu muzyczne radio, tu Lady Punk i Marchewkowe Pole. Nie wiem, czy wiecie, ale utwór początkowo był związany z animowaną wersją o dwóch takich, którzy pożyczyli sobie księżyc. Piosenka miała bardziej bajkowy i surrealistyczny klimat niż typowe przeboje Lady Punk. Do dziś wyróżnia się w repertuarze. Ma w sobie coś takiego innego niż te numery, które znamy. A jeszcze prezent dla kogo? To nie ja sobie wymyśliłem, dzisiaj marchewkowe.

tak, w strefie się może wszystko zdarzyć, nawet i Sparks. Ten utwór, który gramy, z pozdrowieniami dla tych, którzy kochają Lady Punki, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno to dla Pawełka graliśmy. A teraz, moi drodzy, utwór od duetu, który założony został przez braci. Kochali taki fajny klimat, a utwór stał się największym przebojem, i to dość dawno, bo w latach 90. Pamiętam, że parkiety oszalały, kiedy ta piosenka się pojawiła. Takie magiczne połączenie synth-popu, eurodance'u i energetycznej elektroniki lat 90. Sparks!

formacja Belepok, Miss Broadway i ten numer co dwa największe klasyki zespół. A teraz, moi drodzy, wjeżdża klasyczny zespół z lat 80. Legendarny francuski duet disco, eurodisco, jak to chce. Największa popularność, D.I.A.C.O. Hands up, baby, hands up. To taka bardzo francuska wersja tego utworu. Wiele pokoleń śpiewało to nagranie i śpiewa do dzisiaj. Numer jeden z Nowej Zelandii.

No, u nas szalał na parkietach kamikadze, a na całym świecie grupa Bee Gees. No, bracia, moi drodzy, na początku wcale nie byli kojarzeni z muzyką disco. W latach 60. tworzyli głównie melodyjki, takie delikatne popy, ballady. Później dopiero gorączka sobotniej nocy całkowicie odmieniła ich życie, karierę. No i uczyniła z nich królów ery disco.

0: muzyczne radio wieczorową porą, nocną porą już tak naprawdę. Pozdrawiam swoich słuchaczy z dalekich miejsc, takich na przykład jak Mazowsze, Ciechanów. Tam jest Piotr, którego serdecznie pozdrawiamy i napisał: słucham was 20 lat. No. Miło nam bardzo. Dla ciebie zagramy teraz tango, ale jakie?
1: Viva!

No, dawno, dawno temu czekało się w telewizji, kiedy ta piosenka pojawi się gdzieś w teledyskach u Szewczyka, no gdziekolwiek. Take on me w muzycznym radiu strefie. A teraz powolutku przechodzimy do ładnego klimatu. Leo Sayer. Czas marzeń już tuż.

Czuję już mocny puls, po grzbiecie gdzieś wędruje dreszcz, słodki dreszcz.